0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora Szkolnictwo Wyższe Mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.
6: Filady na warszawskiej Wisłostradzie. Prezydent nadal nie podjął jednak decyzji w sprawie awansów dla szefów służb specjalnych, wojskowych i cywilnych. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski o awanse generalskie dla szefów 3 z 4 służb specjalnych w Polsce. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz w Polskim Radiu 24 mówił, że zwłoka związana z nominacjami szefów służb ma związek ze sprawami proceduralnymi, jak i działaniami rządu.
7: dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy, a że pan prezydent będzie natychmiast wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
6: Na nominacje czekają wciąż szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego i Agencji Wywiadu. Obie agresorki z Poznania zatrzymane. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
8: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
9: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
8: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
9: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
8: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany ze stanowiska. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał również całą Radę Nadzorczą spółki. To kolejne zmiany w kierownictwie agencji. 11 sierpnia ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano wiceprezeskę Annę Konieczyńską. Powołano już nową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak, który został tymczasowo oddelegowany do wykonywania obowiązków prezesa KAR. Nowe władze mają przeprowadzić audyt spółki i współpracować z instytucjami prowadzącymi kontrolę, m.in. prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs na nowego prezesa zostanie przeprowadzony po zakończeniu kontroli. Pożary szaleją nie tylko na południu Europy. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stourbridge w środkowej Anglii. Ogień szybko przeniósł się z wysuszonego terenu na zabudowania, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji. W walce z żywiołem strażakom pomagali rolnicy.
10: W całym regionie West Midlands ratownicy udzielili pomocy 68 osobom, 25 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Trafili tam również strażacy z objawami zatrucia dymem i przegrzania organizmu. W mieście Stourbridge 19 domów spłonęło doszczętnie, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 200 hektarów. W akcji uczestniczyło 30 wozów gaśniczych oraz 11 zespołów specjalistycznych. Strażaków wsparli także mieszkańcy. Pomoc miejscowych rolników okazała się nieoceniona. Na prośbę naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Wielkie święto europejskiej piłki już dziś we Wrocławiu, gdzie są już piłkarze Manchester United i AC Milan. Dziś na Tarczyńskiej Arenie zagrają towarzyski mecz. Na trybunach zasiądzie ponad 43 tysiące osób, a do miasta przyjechali kibice z ponad 50 krajów. Fani obu drużyn, także ci z Polski, nie kryją emocji przed spotkaniem.
11: Tata to wszystko zaczął. Rozpoczęło się już dawno temu, kiedy pierwszy raz wziął mnie na mecz w Manchesterze i po prostu poczuć tą energię, to było coś magicznego.
12: Ogromne wydarzenia. Zainteresowanie przyszło nawet nasze oczekiwania.
13: Doping jutro poprowadzić. Wiadomo, że atmosfera trochę taka nie ligowa, tylko sparring mecz, ale spróbujemy jakiś doping poprowadzić. Mamy całą trybunę za bramką, więc próbujemy tak jak dzisiaj. Chwilę pokrzyczeliśmy tak
14: i
13: samo.
14: I z oprawą.
13: I to tylko nas kilka było osób, a na trybunę będzie nas więcej, więc mam nadzieję, że pokrzyczymy i będzie nas słychać w telewizji.
6: Mecz Manchester United z AC Milanem rozpocznie się o 16:45, a strefa kibica na Placu Wolności będzie działać od 10 do 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Noc jest i będzie pogodna, z temperaturą od 9 stopni miejscami na wschodzie do 17 nad morzem. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1007 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dużo cieplej, słonecznie i upalnie. Na zachodzie nawet do 35 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż z centrum 1023 hektopaskale nad zachodnią Ukrainą słabnie i przemieszcza się na południowy wschód. Zatoka Niżowa z nadpółnocnej Skandynawii powoli przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 5, pod koniec na południu zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4, miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni Celsjusza, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowy skręcający na zachodni 4 do 5, pod koniec na południu przejściowo zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr południowy 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 4 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 500 mln zł będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.
6: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który wczoraj dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród rannych jest 4 polskich obywateli. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewór. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów, a także organizację powrotu do kraju. Ponad 300 osób, głównie turystów z Polski, Czech i Słowacji, zostało zakwaterowanych w hali sportowej w Splicie, to około 30 kilometrów od Omisza. Pożar rozpoczął się w Sosnowym Lesie, ale szybko przeniósł się na pobliskie nieużytki, a następnie na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica, to pod Omiszem, i szybko rozprzestrzenił się na odległość od 12 do 15 kilometrów w półtorej godziny. Zamknięty został odcinek nadmorskiej autostrady w tym rejonie. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie. To będzie największa defilada wojskowa w historii. Tak o dzisiejszej paradzie w Warszawie mówiła w TVP Info wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: To będzie największa defilada w historii i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście, Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Safe, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
6: Defilada na Wisłostradzie w Warszawie będzie centralnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk będzie natomiast uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Po raz drugi zostanie ona połączona z paradą morską, która w zeszłym roku została zorganizowana w Helu. W Piaskach na Mazurach auto osobowe wpadło do jeziora. Pasażerowie zostali uratowani. Samochód prowadzony przez 76-letniego mieszkańca Mazowsza, który podróżował z żoną, uderzył w barierkę i wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
8: Samochód wjechał do wody, także tutaj były 2 osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te 2 osoby.
6: Według MOPR-u osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był także pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy.
9: To są aktualności jedynki.
6: Zbliża się rok szkolny, a przed nim zakup wyprawki, która w tym roku będzie droższa. Aby zaoszczędzić, nadal można starać się o jednorazowe dofinansowanie na wyposażenie dziecka do szkoły, a o sposobach na to, jak nie wydać fortuny przed 1 września, mówi już teraz reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Robiąc zakupy w hipermarkecie, warto wybierać artykuły z tak zwanej marki własnej. Te same farby, plastelinę czy mazaki można kupić w internecie jako zestaw za około 100 zł. Żeby zaoszczędzić, można też jednorazowo skorzystać z dofinansowania Dobry Start. Wnioski należy składać do 30 listopada, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
11: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.
10: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały 2 tygodnie. Najwięcej wydamy na buty, ubrania i książki do szkoły średniej.
6: Uczniowie do szkół wrócą we wtorek, 1 września. Długi weekend to okazja do poznawania różnych nieznanych nam miejsc w Polsce, a takim może być Muzeum Historii Sandomierza. To nowa atrakcja na mapie turystycznej tego miasta. Historia grodu pokazywana jest przez figury reprezentujące konkretne postacie z dziejów Sandomierza i Polski. To m.in. Mieszko I, Dobrawa, król Władysław Jagiełło, Bolesław Chrobry czy ksiądz Wincenty Kadłubek.
12: Kasztelan chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej Karol Bury podkreśla, że Muzeum Historii Sandomierza będzie żywą placówką. Prezentowane postacie to tylko jeden z elementów.
13: Będziemy rekonstruować historię, bohaterów, muzykę, śpiew sandomierski, czyli my będziemy tu zajmować się bardziej historycznym duchem Sandomierza. Tu będą odbywać się spotkania, również naukowe.
12: Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź podkreśla potencjał nowego muzeum.
14: Tam przecież jest włócznia świętego Maurycego. Takim mieczem być może walczył pierwszy polski krzyżowiec, Henryk Sandomierski. Tam mamy czarną zbroję Zawiszy Czarnego z Garbowa.
12: Muzeum czynne jest przez 7 dni. W tygodniu. tygodniu. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
6: Dziś bezchmurnie i bardzo ciepło. Temperatura maksymalna to od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu i około 30 w centrum, do 35 stopni na zachodzie. Oczywiście to temperatura prognozowana w cieniu. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porwiste. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z Gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora Szkolnictwo Wyższe Mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.
6: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wieczorem na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się uroczysty apel pamięci w przededniu Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przy kwaterach bohaterów z 1920 roku zapłonęły znicze, a prezydent Nawrocki wręczył synowi Sergiusza Piaseckiego akt pośmiertnego mianowania pisarza i oficera na stopień kapitana. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślał, że droga życiowa nowego kapitana stanowi wzór dla kolejnych pokoleń.
7: Sergiusz Piasecki, drodzy Państwo, ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa.
6: O tym, że w 1920 roku na przedpolach stolicy ramię w ramię stanęły wszystkie grupy społeczne bez względu na polityczne podziały, przypominał z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To cud zjednoczenia, który naprawdę potrzebuje opatrzności. On się wtedy wydarzył. Wszyscy byliśmy zjednoczeni. I robotnicy, i chłopi, i księża, i studenci, i wojsko, i różne stronnictwa.
6: Prezydent i szef MON-u będą dziś na defiladzie wojskowej na Wisłostradzie w Warszawie i początek w południe. W tym samym czasie premier Tusk weźmie udział w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki opublikowanym w Monitorze Polskim. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej CPN. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Przywrócony program będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Atak hakerski na Instytut Pileckiego. Rzeczniczka Instytutu Lukrecja Jaszewska mówi, że ubiegłej nocy na stronach internetowych Instytutu hakerzy zamieścili treści przekazem przypominające rosyjską propagandę.
9: Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie. Dzięki natychmiastowej reakcji naszego zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować ten atak.
6: Teraz trwa przegląd zabezpieczeń. Instytut Pileckiego zajmuje się badaniem systemów totalitarnych, upamiętnianiem ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych, a także popularyzacją wiedzy historycznej. Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormu z częścią USA, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent ocenia, że jego działania na Bliskim Wschodzie są wielką przysługą dla świata, to cytat, i zapowiedział mocny gospodarczy atak na Iran. A kiedy skończymy pokonywać Iran, który jest obecnie bardzo mocno pokonywany, wkrótce ogłoszę cieśninę Ormu z terytorium Stanów Zjednoczonych. W zasadzie tym właśnie jest. Mamy blokadę, żaden statek nie może się przedostać, chyba że tego chcemy. No ships get through unless we want them to. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu energii na świecie. Przepływa przez nią około 20% globalnych dostaw ropy i LNG. Ewentualne długotrwałe zakłócenia w żegludze mogą prowadzić do dalszego wzrostu cen surowców. Wszystkie loty szkoleniowe śmigłowców Apache zostały czasowo wstrzymane, poinformowała tymczasem amerykańska armia. Decyzję podjęto po katastrofie takiej maszyny w Teksasie. Śmigłowiec rozbił się w środę podczas lotu testowego w rejonie bazy Fort Hood. Zginęło dwóch członków załogi. Specjalny zespół armii bada przyczynę tego wypadku. Według najnowszych danych Apache mają w ostatnim czasie więcej wypadków niż inne typy śmigłowców używanych przez amerykańską armię.
1: To są aktualności jedynki.
6: Plenerowe audycje, rodzinny piknik, a wieczorem oczywiście koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita dziś do mrozów na Mazowszu. Od rana w parku imienia Piotra Starosty na mieszkańców i turystów będzie czekać moc atrakcji. Między 9 a 12 plenerową audycję Lata z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. W południe rozpocznie się rodzinny piknik z życia wzięte. Będzie można m.in. zrobić analizę składu swojego ciała, czy wziąć udział w radiowej grze Audionauci. Ale to nie koniec atrakcji, mówi Anna Zakrzewska.
10: W naszym naukowym miasteczku będzie też można wziąć udział w wielu eksperymentach. Będzie można zmierzyć się ze sztuczną inteligencją.
6: Wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się koncert. Na scenie pojawią się m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Piaseczny. Wstęp na oba te wydarzenia jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Sobota pogodna i upalna w całym kraju, więcej chmur po południu, tylko na północy. Od około 26 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu, do 35 na zachodzie, w centrum około 30. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1002 hektopaskale i będzie spadać na razie na barometrach 1007.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny Paliw Niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.
6: Jego radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Polski MSZ ostrzega turystów przebywających w Chorwacji i apeluje o dołączenie do systemu Odyseusz. Czworo Polaków zostało rannych w okolicach miejscowości Omisz w Dalmacji. Miejscowe służby walczą tam z pożarami lasów, które wybuchły u wybrzeża Adriatyku. Zarządzono ewakuację. Były rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frontczak przypominał w Polskim Radiu 24, że tegoroczne lato jest według specjalistów jednym z najgorętszych w historii pomiarów, a to sprzyja niebezpiecznym zjawiskom.
7: Unia Europejska prognozuje, że tegoroczny sezon pożarowy według ich prognoz może potrwać nawet do listopada. W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów. Natomiast te pożary, które powstają w okolicach kurortów, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się.
6: Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 2000 osób. To także turyści z Polski, Czech i Słowacji. Podejrzany o pedofilię youtuber Stu został sprowadzony do Polski. Ścigany polskim nakazem aresztowania 30-letni Stuart K. po ekstradycji z Wielkiej Brytanii trafił do warszawskiego aresztu. W przyszłym tygodniu mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
8: Stuart K., znany w sieci jako Stu, według śledczych wykorzystywał popularność na YouTube i dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia, a także nakłaniał nastolatki do spożywania alkoholu. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, gdzie bronił się przed ekstradycją, argumentując, że politycy wywierają presję na polskie sądy. W czwartek wieczorem youtuber trafił do Polski, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
9: Po przylocie do Polski mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie też oczekuje na dalsze czynności procesowe.
8: Prokuratura postawi Stu zarzuty za przestępstwa popełnione w 2015 i 2018 roku. W szczycie popularności jego kanał na YouTube obserwowały ponad 4 miliony głównie młodych widzów. Mężczyźnie grozi teraz do 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: W podkarpackich lasach obowiązuje obecnie drugi średni stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka mocno przysycha, choć wilgotność utrzymują jeszcze chłodniejsze noce i opady sprzed kilku dni. Jak mówi Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ostrożność jest jednak konieczna.
10: Zagrożenie jest naprawdę duże, jeżeli chodzi o takie okolice turystyczne, na przykład w Puszczy Sandomierskiej, czy tam, gdzie dotąd pożarów nie bywało, okolice Dynowa na przykład, gdzie do niedawna nie prognozowaliśmy w ogóle zagrożenia pożarowego, a w tym roku zdarzały się już pożary.
6: Leśnicy przypominają, że podczas pobytu w lesie trzeba zachować szczególną ostrożność, nie można używać ognia i wyrzucać niedopałków. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Dzisiejsza uroczystość to także koniec szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze, mówi rzecznik Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski.
11: I chociaż zmieniają się może zewnętrzne formy pielgrzymowania, coraz więcej pielgrzymów wsiada na rowery, przyjeżdżają na rolkach, nawet w biegach sztafetowych, ale ludzkie serce pełne wątpliwości, poszukiwań, zranień pozostaje wciąż takie samo.
6: Najwięcej pątników na Jasną Górę przybywa 13 i 14 sierpnia. Z Warszawy dotarła 315 warszawska pielgrzymka piesza, warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, również pielgrzymki warszawsko-praska, strażaków wojskowa, akademickich grup i osób niepełnosprawnych oraz rodzin.
1: To są aktualności jedynki.
6: Szczyt sezonu turystycznego w Tatrach na górskich szlakach. Wczoraj od rana były tłumy, a przed kasami biletowymi tworzyły się długie kolejki. Do poniedziałku sprzedano też wszystkie miejsca parkingowe przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Turyści cieszą się, że pogoda sprzyja i korzystają z uroków gór.
12: Czarny Staw Gąsienicowy. To jest moje miejsce.
13: Jest ten klimat. Są te domy drewniane, bardzo duże. Jakoś tak nie pamiętałam, że ich jest aż tyle. Ten taki właśnie góralski klimat. Oczywiście pogoda ma na pewno wpływ na ten odbiór, bo jest przepięknie.
14: Te widoki, nawet jak tu się jest w centrum, to widać widoki i czuć ten klimat, że to nie jest takie zwykłe centrum, tylko że jest się jednak w tych Tatrach. I się też bardzo cieszę, że będę mógł pójść w góry na ten wschód słońca i zobaczyć na przykład z góry też, jak to wygląda.
6: Organizacje turystyczne szacują, że miejsca noclegowe w Zakopanem są zajęte nawet w 95%. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W ciągu dnia pogodnie i upalnie, więcej chmur po południu pojawi się na północy, ale i tam nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum, do 35 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Na razie na barometrach nadal 1007.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny paliw niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wystawy, koncerty i pikniki, do tego wielka defilada lądowa i powietrzna w stolicy i morska w Trójmieście. Wszystko po to, by oddać hołd przodkom, którzy 106 lat temu stoczyli pod Warszawą bój o miasto i odepchnęli bolszewików z Europy. 15 sierpnia to też święto Wojska Polskiego. Jak mundurowi będą świętować i co zobaczymy w trakcie defilady, o tym już teraz Agnieszka Drążkiewicz.
1: Pod oddziały patrzność na ramię.
2: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił, zapraszając do wspólnego świętowania szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
3: I święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
2: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy, Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogłosił to premier Tusk, przy czym zastrzegł, że rozmowa z koalicjantami na ten temat dopiero przed nim. A już wiadomo, że nie będzie łatwa, bo wśród koalicjantów pojawiają się głosy, że nie jest to dobre rozwiązanie.
4: Politycy koalicji rządzącej o Macieju Berku wypowiadają się w samych superlatywach. To nie jest polityk, to propaństwowiec, który ma kwalifikacje do tego, by zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Tak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: On w rozmaitych sprawach, nawet będąc ministrem, jest bezstronny i apolityczny.
4: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy wystawia Maciejowi Berkowi ocenę bardzo dobrą z plusem.
6: Czy będzie sędzią Trybunału, czy nie, to najpierw trzeba wyrazić zgodę i podpisać oświadczenie. To przyniesie wrzesień, zobaczymy.
4: Polityk klubu Centrum Ryszard Petru przypomina jednak, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy obecna koalicja walczyła o odpolitycznienie sądów, w tym Trybunału. Teraz, jak mówił, ma tam trafić najbliższy współpracownik premiera Donalda Tuska.
7: Pomimo tego, że pan Berek naprawdę nie jest politykiem, nawet sprawował bardzo polityczną funkcję.
4: Szef rządu powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być w Trybunale. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W tym roku właściwie nie ma długiego sierpniowego weekendu związanego ze świętem 15 sierpnia, bo święto to wypada w sobotę. Ale i tak na trasach jest więcej patroli i drogówki. Rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fijołek przypomina, że w tym czasie policjanci szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych.
8: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych, tam gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy ruchu drogowego, ale także tym, że są widoczni.
0: Dane w sprawie wypadków drogowych z pierwszej połowy wakacji napawają optymizmem. Od początku wakacji do końca lipca policja zanotowała niemal o 100 wypadków mniej niż rok temu. Mniej było także w tym czasie ofiar śmiertelnych i rannych. Co najmniej dwie osoby zginęły wskutek potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 w Indonezji. Odwołano natomiast ostrzeżenie przed tsunami. Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że epicentrum trzęsienia znajdowało się około 68 km na północny zachód od miasta Ende na wyspie Flores. Głębokość trzęsienia oszacowano na 10 kilometrów. Nagrania lokalnych mediów pokazują rozległe zniszczenia budynków, głównie w regionie miasta Maumere.
9: To są aktualności jedynki.
0: Z Gdańska do Austrii, Estonii i Holandii pojechać mają w przyszłości pasażerowie kolei. Koncepcję nowej siatki nocnych połączeń na koniec 2034 roku zaprezentowali przedstawiciele Portu Polska. Do tej pory, jak zaznacza Michał Tusk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pojechać można było z Trójmiasta nocą do Pragi.
10: Mamy przedłużenie pociągu Chopin, który dzisiaj jedzie z Warszawy do Wiednia i ten pociąg jest też przedłużony do Trójmiasta. Dwie niespodzianki, mówimy o bezpośrednim połączeniu nocnym z Gdańska do Amsterdamu i Kolonii i to już jest rzeczywiście taka duża sprawa, natomiast absolutną perełką, taką zaskakującą pozytywnie, jest koncepcja pociągu z Berlina do Tallina przez Trójmiasto.
0: Pomysł zmian ma być konsultowany przez najbliższe lata. Aby wszedł w życie, konieczne są też zmiany taborowe, bo dziś kolejarze mają zbyt mało wagonów sypialnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Sobota będzie pogodna i upalna w całym kraju, więcej chmur po południu na północy, tam pod koniec dnia może także zagrzmieć. Maksymalnie od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum, maksymalnie 35 stopni lokalnie na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1006 hektopaskali i lekko spada.
9: Jedynka. Polskie Radio.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny paliw niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list gończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Jego radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. W rocznicę zwycięskiej batalii moc atrakcji w całym kraju dziś święto Wojska Polskiego. Czworo Polaków poszkodowanych w Chorwacji, na wybrzeżu Adriatyku szaleją pożary. Amerykańska armia wstrzymuje loty apaczami, to po środowej katastrofie tego śmigłowca. Uroczysta defilada z udziałem żołnierzy i sprzętu wojskowego, apele pamięci, pikniki i wystawy. A to tylko niektóre z wydarzeń przygotowanych w całym kraju z okazji Święta Wojska Polskiego. 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która zatrzymała bolszewicką nawałę przed marszem na zachód, na stołecznej Wisłostradzie zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Szczególnie ten dzień będzie wyglądał w Gdyni. Na Bałtyku będzie można zobaczyć morską paradę. W tym wydarzeniu weźmie udział premier Donald Tusk, a przygotowania śledzi Przemysław Lis.
2: Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się ponad 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, ale nie zabraknie również sił sojuszników. Okręty przejdą w specjalnym szyku, który poprowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Nad wodami Bałtyku przelecą również statki powietrzne, w tym samoloty Bryza oraz śmigłowce AW-101. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, szyk uczestniczących w paradzie morskiej okrętów będzie miał około 8 kilometrów.
3: Będą to fregaty, korwety, okręty hydrograficzne, niszczyciele min.
2: Najlepszym punktem obserwacyjnym parady morskiej będzie skwer Kościuszki w Gdyni, ale szyk okrętów i statków powietrznych dobrze będzie również widać z innych położonych nad morzem części Trójmiasta. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Na defilada w Warszawie rozpocznie się w samo południe. W Jedynce ruszy wtedy program specjalny. Jeszcze wcześniej, bo o godzinie 8:00 będziemy transmitować uroczystą mszę z Katedry Wojska Polskiego. MSZ apeluje do polskich turystów w Chorwacji o ostrożność oraz śledzenie komunikatów ambasady i lokalnych władz. To w związku z potężnymi pożarami na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień szaleje w okolicy miasta Omisz i na półwyspie Pelješac. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, cztery z nich to Polacy. O ich stanie informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Pożary żaleją także w Grecji. Wczoraj ogień dotarł do popularnego turystycznie półwyspu Chalcedyckiego. Ewakuowano kilkaset osób. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Jak doszło do tragedii w Zagórzu na Podkarpaciu? To wyjaśni teraz prokuratura. Na prywatnej posesji zginęła 7-letnia dziewczynka. O szczegółach poinformowała nas Anna Oleniacz z komendy w Sanoku.
5: Ustalamy okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Zagórzu na ulicy Filtrowej. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 7-letnie dziecko. Policjanci na miejscu pracują pod nadzorem prokuratora i ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko podczas zabawy miało upaść z wysokości kilku metrów. Na miejscu interweniował śmigłowiec ratownictwa medycznego. Mimo szybko przeprowadzonej reanimacji, życia dziewczynki nie udało się uratować.
6: To są aktualności jedynki.
1: Wszystkie loty szkoleniowe śmigłowców Apache zostały czasowo wstrzymane, informuje amerykańska armia. Decyzję podjęto po katastrofie takiej maszyny w Teksasie. W środę śmigłowiec rozbił się podczas lotu testowego w rejonie bazy Fort Hood. Zginęło dwóch członków załogi. Specjalny zespół armii bada teraz przyczyny tego wypadku. A w aktualnościach jeszcze mrozy w województwie mazowieckim, bo to 9. przystanek trasy lata z Radiem i Telewizją Polską. Przed nami plenerowa audycja, piknik rodzinny, międzypokoleniowa potańcówka i wielki koncert. A więcej w relacji Małgorzaty Abgarowicz.
7: O godzinie 9 w parku imienia Piotra Starosty Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński poprowadzą plenerową audycję Lato z Radiem, a w południe rozpocznie się rodzinny piknik Z życia wzięte, na którym nie zabraknie atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych, zapowiada Anna Zakrzewska.
8: Radiowy escape room, z którego będą mogli Państwo spróbować się wydostać, jest oczywiście gra Audionauci. Można posłuchać, jak wyglądały audycje radiowe kilkadziesiąt lat temu.
7: Mieszkańcy i turyści będą mogli także odbyć wirtualny spacer po elektrowni jądrowej, zmierzyć siłę uścisku swojej dłoni, czy wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, na którą zaprasza Sława Bieńczycka.
9: To jest coś niezwykłego, dlatego że bawią się z nami i dzieci, i młodzież, i starsza młodzież, i seniorzy.
7: A do tańca przygrywać będzie Lazy Swing Band.
1: Natomiast koncert rozpocznie się o 20:00. Na scenie wystąpią m.in. Blanka, Kobranocka, Bratanki i Łukasz Zagrobelny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe, tylko na północy miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, przez 30 w centrum, aż po 35 na zachodzie. Wiatr słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
6: Klimat.
1: W Czerniawie jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałych stacjach w kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 31% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 9 do 18 prognozowane są zielone godziny.
6: Jedynka. Polskie Radio.

pen. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika z Gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt. Od poniedziałku wróci program Ceny paliw niżej. Będzie obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Ponad 400 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoli to podnieść jakość nauczania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla rolnika, który tydzień temu w gliwickiej dzielnicy Ostropa zaorał świeżo położony asfalt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia o znacznej wartości. To znaczy, że grozi mu łagodniejsza kara. Już nie do 10, a do 5 lat więzienia. Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat okazało się, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Jak informowała gliwicka prokuratura, 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym i policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, należy do niego. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność samorządu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przemytnika narkotyków zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 34-letni Arkadiusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zatrzymany ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Poszukiwany był głównie za przemyt i obrót transgraniczny znacznych ilości substancji niedozwolonych, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Poszukiwania 34-latka rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, a kilka miesięcy później sąd wydał za nim list kończy. W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Teraz najbliższe 6 lat i 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówki za litr.
3: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
0: Relacjonowała Agata Król. Prawie 425 tysięcy euro trafi do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z programu Erasmus+. Środki pochodzą z sektora szkolnictwo wyższe mobilność w roku 2026. To rekordowa kwota, jaką pozyskaliśmy w tym zakresie, co podniesie jakość nauczania studentów i doktorantów, mówi rzecznik uczelni Marek Makowski.
5: Przełoży się na znaczne wzmocnienie poziomu umiędzynarodowienia naszej uczelni, pozwolą na rozszerzenie oferty wyjazdów zagranicznych, co na pewno wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów, umiejętności, nowych inspiracji do tego, by współpracować z zagranicznymi uczelniami, a zarazem rozwój w postaci tak naukowej, jak i dydaktycznej.
0: Pieniądze z programu Erasmus+ pozwolą na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki. Z kolei pracownicy uczelni wyjadą się szkolić oraz prowadzić zajęcia. Z prognoz wynika, że minimalna temperatura tej nocy to od 11 do 15 stopni. Będzie bezchmurnie. W ciągu dnia dużo słońca i do 32 stopni.
6: Dariusz Schmidt. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, po południu wieczorem w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 30 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 22 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim nadal słonecznie i ciepło i tak do końca dnia. Temperatura teraz jeszcze do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskim Metropolii, do 26 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 12 do 15, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Po zachodzie słońca temperatura na przeważającym obszarze województwa obniży się do 20-22 stopni Celsjusza. Najbliższa noc praktycznie bezchmurna w całym regionie i tym samym też bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. A jutro w sobotę pięknej aury ciąg dalszy. W całym regionie od rana do wieczora dużo słońca. Niebo najczęściej bez chmurek i oczywiście bez opadów. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna jutro w zakresie 29-32 stopni Celsjusza. Podobna aura również czeka nas w niedzielę. Dopiero w niedzielę późnym wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, jednak bez deszczu. No i wciąż upalnie, bo temperatura maksymalna w niedzielę w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Jeszcze lekko będzie spadać, jednak taka aura będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy.
7: Czyli taka aura to tak samo jak i Radio Katowice, które też, mam nadzieję, korzystnie wpływa na Państwa organizmy. Dariusz Schmidt, pięknie dziękujemy za tę optymistyczną prognozę pogody.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Co najmniej 5 osób zginęło na skutek trzęsienia ziemi u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Flores. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. W kilku miejscach kraju odnotowano falę tsunami. Wstrząs odczuli mieszkańcy wysp Sundajskich i Celebesu. Lokalne media poinformowały o co najmniej jednym osuwisku. Kataklizm zniszczył wiele budynków, m.in. w mieście Maumere. Ewakuowano pacjentów jednego ze szpitali i kilka tysięcy mieszkańców miejscowości Nagekeo. Czworo Polaków poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Strażacy walczyli z ogniem w rejonie kurortu Omis i na półwyspie Pelješac, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: MSZ apeluje do turystów przebywających w Chorwacji o śledzenie komunikatów i zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Ułatwia to placówkom dyplomatycznym nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Tam już była sytuacja kryzysowa. Amerykański lotniskowiec George Washington kieruje się na Bliski Wschód, aby zastąpić jednostkę Abraham Lincoln. Amerykańscy kongresmeni i rodziny załogi z lotniskowca Lincoln wyrażały zaniepokojenie warunkami panującymi na jego pokładzie.
3: USS Abraham Lincoln przebywa na misji od blisko 9 miesięcy i znajduje się obecnie w rejonie Bliskiego Wschodu. Zarówno kongresmeni, jak i rodziny załogi wyrażali zaniepokojenie kwestiami takimi jak braki w zaopatrzeniu, niewłaściwe wyżywienie, awarie instalacji sanitarnych czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Ponadto, jak przekazała stacji CBS News marynarka wojenna, na początku miesiąca jeden z marynarzy wypadł za burtę, lecz został ratowany. Demokraci domagają się od Pentagonu szerszych informacji na temat warunków panujących na okręcie. Chcą wysłać na niego swoją delegację, aby na miejscu sprawdzić, czy doniesienia są prawdziwe. Stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington wypłynął w maju z portu w Yokosuce na patrol po Pacyfiku, a w tym tygodniu zauważono go, gdy kierował się na zachód. Po dotarciu na Bliski Wschód jednostka ta dołączy do lotniskowca USS George H.W. Bush, co sprawi, że USA czasowo pozostaną bez lotniskowca na Pacyfiku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Lotniskowców na razie u nas nie będzie, ale to i tak będzie największa defilada wojskowa w historii, mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wydarzenie na warszawskiej Bisłostradzie będzie centralnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Wezmą w nim udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wszystkich Państwa zapraszam i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Sejf, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
1: Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Obie agresorki z Poznania zatrzymane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy ze środy na czwartek przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
5: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
6: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
5: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
6: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
5: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Podkarpaciu. Zalecana jest szczególna ostrożność, mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
7: Zagrożenie jest naprawdę duże, jeżeli chodzi o takie okolice jak turystyczne, na przykład Puszczy Sandomierskiej, czy tam, gdzie dotąd pożarów nie bywało, okolice Dynowa na przykład, gdzie do niedawna nie prognozowaliśmy w ogóle zagrożenia pożarowego, a w tym roku zdarzały się już pożary.
1: W czasie weekendu Straż Leśna będzie obecna w terenie, zwłaszcza po południu, gdy spada wilgotność ściółki i zagrożenie pożarowe rośnie. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: No może nie w terenie, ale za to w studiu Trójki jest Norbert Michalak, pora na wieści sportowe. Dzień dobry, Norbert.
8: Ja zaczynamy od Lecha Poznań, który
1: słusznie.
8: Zgodnie z planem kolejarz awansował do czwartej rundy, ostatniej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym meczu Lech pokonał na wyjeździe Klaksvik z Wysp Owczych 5-0. Kolejnym rywalem poznańskiej drużyny będzie szwajcarski Thun. Lech już pewny gry jest w fazie ligowej europejskich pucharów. W przypadku porażki zagra w Conference League. Zostajemy przy piłce. W pierwszym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa rozgromiła Radomiaka 5-0, mówi kapitan Legii Bartosz Kapustka.
9: Fajnie, że strzeliliśmy tyle bramek i przede wszystkim, że zachowaliśmy czyste konto, bo to było dla nas też istotne. W przerwie o tym mówiliśmy, że mamy 4-0, ale drugą połowę też musimy wygrać i wygraliśmy ją co prawda nie tak wysoko, ale 1-0. Generalnie najbardziej cieszy zwycięstwo po prostu, bo bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, mieć 10 punktów po 4 spotkaniach. I myślę, że to jest niezły start w naszym wykonaniu.
8: Legia wygrała, Legia prowadzi w tabeli przed Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze. Mateusz Kołodziejski na 5. miejscu zakończył konkurs skoków z wyż podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Mistrzem Europy został Włoch Gianmarco Tamberi.
10: No jest 5. miejsce, jest niedosyt także, bo wiedziałem, że jakby plan był inny po prostu. Przyjechałem tutaj walczyć o medal. Wiedziałem, że stać mi na wyższe skakanie. Pozostaje mi po prostu zaakceptować to 5. miejsce i ten wynik i wyciągnąć z tego wnioski.
8: Mówił Mateusz Kołodziejski, a jeśli chodzi o rzut dyskiem, to w finale mieliśmy jedną reprezentantkę. Daria Zabawska zajęła 10. miejsce.
1: Poznańskie Koziołki wygrały z Wyspami Owczymi i to jest sprawiedliwość owiec. Dziś sporo słońca, sobota ma być najgorętszym dniem tej fali upałów. Trochę chmur miejscami na północy, północnym zachodzie i w Karpatach. Na termometrach 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 30 w centrum, 35 na zachodzie.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Minęła ósma. Zwiększone siły policji będą w ten weekend dbać o bezpieczeństwo na drogach. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się w Katowicach. Za chwilę także ważne informacje dla kierowców planujących podróż drogą krajową nr 94 przez Olkusz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W tym roku nie ma długiego weekendu związanego ze świętem 15 sierpnia, ale policja zapewnia, że kierowcy i tak muszą spodziewać się większej liczby patroli drogówki. Rzecznik policji podinspektor Andrzej Fijołek przypomina, że w tym czasie mundurowi szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych.
2: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy ruchu drogowego, ale także tym, że są widoczni.
0: Dane wypadków drogowych z pierwszej połowy wakacji napawają optymizmem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała 2397 wypadków drogowych. W zeszłym roku w tym czasie było ich 2,5 tysiąca. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się w Katowicach. Najpierw zaplanowaną przeświętą w intencji ojczyzny, która zostanie odprawiona w katowickiej archikatedrze. Dalsza część uroczystości odbędzie się na placu Żołnierza Polskiego. Jak powiedział kapitan Tomasz Dzierga, rzecznik prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dla każdego żołnierza to wyjątkowe święto. To okazja nie tylko do celebrowania dumy z munduru, ale też oddania hołdu tym, którzy przez lata służyli ojczyźnie.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Osoby podróżujące remontowaną drogą krajową nr 94 w Olkuszu muszą dziś liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Na kilka godzin wprowadzony zostanie tam ruch wahadłowy. Jak przekazała Radiu Katowice Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do godziny 11 w rejonie nowo wybudowanej kładki. Do tego czasu pod obiektem trwać będą prace porządkowo-konserwacyjne, a pas w kierunku Krakowa będzie zajęty przez specjalistyczny pojazd. Prace związane z remontem ponad 4-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 94 mają potrwać do 2027 roku. W jasterni nad Bałtykiem trwają testy w ramach częstochowskiego projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa. Realizowany jest on przez Fundację IWEL, Politechnikę Częstochowską oraz Jurajskie WOPR. Ma na celu stworzenie zaawansowanego systemu, który za pomocą kamer i sztucznej inteligencji będzie wykrywać niebezpieczne zachowania w wodzie i na brzegu. Do tej pory dwukrotnie testowano system na krytym basenie. Dziś nad morzem sprawdzamy kontrolę osób wychodzących poza bezpieczną strefę oraz reakcję systemu na zniknięcie osoby pod wodą, mówi Marcin Saniak z Jurajskiego WOPR-u.
3: Na klasy.

0: klasyczne kąpielisko nadmorskie, jest to liczba 3 ratowników na 100 metrach, a w takie sezony letnie, w dobrą pogodę, w długi weekend jak dzisiaj, tak naprawdę 200-300 osób w kąpielisku nie jest niczym nadzwyczajnym. Więc w tym momencie tych 3 ratowników ma bardzo ciężką pracę do wykonania i ten system byłby znacznym ułatwieniem dla nich.
1: Zebrane podczas dzisiejszych testów informacje zostaną poddane analizie, a wnioski mają znacząco wpłynąć na rozwój systemu. Projektowi Wspólnie dla Bezpieczeństwa patronuje Radio Katowice. Zdaniem meteorologów dziś bezchmurne niebo, jedynie małe zachmurzenie może pojawić się na południu województwa śląskiego. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni.
2: Do co najmniej 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi we wschodniej Indonezji. 6 osób zostało rannych, 2 są przysypane, powiedział agencji AFP szef akcji poszukiwawczo-ratunkowej w mieście Maumere. W regionie doszło do kilku wstrząsów wtórnych. Metrowe fale tsunami uderzyły w kilka nadbrzeżnych miejscowości. Zniszczonych jest wiele budynków. Ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców i pacjentów kilku szpitali. Odnotowano osuwiska ziemi i przerwy w dostawach prądu. 4 Polaków poszkodowanych w pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków.
3: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
4: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
3: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Wracamy do kraju. Dymisja prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Popaja. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował też o wymianie rady nadzorczej spółki. To kolejne konsekwencje kontrowersji wokół pomocy dla firm poszkodowanych przez powódź. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezeska agencji Anna Konieczyńska. O zmianach informuje rzecznik marszałka województwa Michał Nowakowski.
5: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową radę nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
2: Sprawa ma związek z ustaleniami wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej. Dziś Święto Wojska Polskiego. Głównym punktem obchodów jest defilada na Wisłostradzie w Warszawie, ale także odbędą się pokaz sił powietrznych oraz pierwsza parada morska w Gdyni. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
6: Pod oddziały baczność! Na ramię!
7: Te komendy będą dziś wszechobecne i w trakcie uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w czasie defilady. Wszystko po to, aby, jak mówił, zapraszając do wspólnego świętowania szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, podziękować żołnierzom za ich codzienny wysiłek.
8: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na największą w historii transformację.
7: A co zobaczymy w trakcie parady? Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, wozy bojowe, piechoty, a także artylerię dalekiego zasięgu, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W sumie 300 pojazdów, do tego 1800 żołnierzy, oddziały sojusznicze z Francji, USA, Kanady, Litwy i Estonii oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Zmieniamy mundur na niebieski. Na drogach w czasie tego weekendu jest więcej policyjnych patroli. Podinspektor Andrzej Fiołek mówi, że funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na piratów drogowych.
9: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie, po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy, ale także tym, że są widoczni.
2: Od początku wakacji do końca lipca policja zanotowała 2400 wypadków drogowych. W Wolinie będzie można się dowiedzieć m.in. czym różni się bartnictwo od pszczelarstwa i jak przed wiekami pozyskiwano miód. Centrum Słowian i Wikingów organizuje miodobranie. Bigo Goranin powiedział, że będzie można samemu spróbować zapomnianego dziś fachu.
10: Na pewno będzie plecenie kuszek, czyli uli słomianych, tak? Będą na pewno warsztaty z wytapiania świec, tak jak robiono to kiedyś. Będzie można jednocześnie przy tych warsztatach posłuchać różnego rodzaju opowieści właśnie związanych z bartnictwem, z pszczelarstwem oraz będą to swojego rodzaju interaktywne prelekcje, tak? Więc będzie można zadawać pytania, będzie można posłuchać. Zjeść miodek też będzie można.
2: Miodobranie i pojednanie w skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie potrwa do jutra. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Pięć po ósmej, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
13: Piłkarze Lecha Poznań na jesień zagrają w europejskich pucharach. Wczoraj Kolejarz po pewnym wyjazdowym zwycięstwie z Klasfik z Wysp Owczych 5-0 awansował do czwartej rundy ostatniej kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 1-0. Mówi pomocnik poznańskiej drużyny Antoni Kozubal.
14: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej. I udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko po boisku, tak jak zobaczycie pewnie na kulisach sprzed meczu. Więc to pomogło, myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem, między liniami, więc tak, dobrze się grało.
13: Teraz Lech zagra ze szwajcarskim FC Thun. W przypadku porażki Kolejarz wystąpi w Conference League. W Warszawie festiwal strzelecki urządzili sobie piłkarze Legii. Podopieczni trenera Marka Papszuna w meczu przyjaźni rozgromili Radomiaka 5-0. Legioniści już w 17 minucie strzelili 3 gole i kontrolowali przebieg spotkania. Efektowna wygrana dała Legii przy okazji prowadzenie w tabeli Ekstraklasy. Falubas Zielona Góra pokonał Stal Gorzów 46-44 w żużlowych derbach ziemi lubuskiej. O wyniku niezwykle wyrównanego spotkania zdecydowały biegi nominowane. Gorzowianie mimo porażki wywalczyli punkt bonusowy dzięki wcześniejszemu zwycięstwu 52-38 na własnym torze. W drugim spotkaniu Włókniarz Częstochowa przegrał z GKM-em Grudziądz 41-49. Liderem tabeli jest Betard Sparta Wrocław.
12: Dziś będzie bezchmurnie i wraca upał, a ja upał definiuję jako temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tyle będzie w centrum, około 31 i na zachodzie, tam nawet 35 stopni Celsjusza. Jutro też z upałem, około 30 w centrum, do 34 na południowym wschodzie, ale na Pomorzu tylko około 21 stopni Celsjusza.
15: Autopromocja.
16: Przez takich jak wy będzie nowy potop.
15: Przypominamy Grand Prix 25.
17: Dariusz Schmidt.
18: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, po południu wieczorem w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 30 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim nadal słonecznie i ciepło i tak do końca dnia. Temperatura teraz jeszcze do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 12 do 15, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Po zachodzie słońca temperatura na przeważającym obszarze województwa obniży się do 20-22 stopni Celsjusza. Najbliższa noc praktycznie bezchmurna w całym regionie i tym samym też bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. A jutro w sobotę pięknej aury ciąg dalszy. W całym regionie od rana do wieczora dużo słońca. Niebo najczęściej bez chmurek i oczywiście bez opadów. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna jutro w zakresie 29-32 stopni Celsjusza. Podobna aura również czeka nas w niedzielę. Dopiero w niedzielę późnym wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, jednak bez deszczu. No i wciąż upalnie, bo temperatura maksymalna w niedzielę w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Jeszcze lekko będzie spadać, jednak taka aura będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy.
17: Czyli taka aura to tak samo jak i Radio Katowice, które też mam nadzieję korzystnie wpływa na Państwa organizmy. Dariusz Schmidt, pięknie dziękujemy za tę optymistyczną prognozę pogody.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

nie doszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Minęła 9. Dziś obchodzimy święto Wojska Polskiego. Wojewódzkie uroczystości rozpocznie msza święta w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze. Dziesiątki tysięcy pątników zgromadzi na Jasnej Górze święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W poniedziałek wraca rządowy program Ceny paliw niżej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się w Katowicach. Rozpocznie je msza święta w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze. Dalsza część uroczystości zaplanowana jest na Placu Żołnierza Polskiego. Jak mówi kapitan Tomasz Dzierga, rzecznik prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dla każdego żołnierza to wyjątkowe święto.
2: Święto Wojska Polskiego to dla każdego żołnierza szczególny dzień. To czas, w którym oddajemy hołd tym, którzy przez pokolenia służyli ojczyźnie, ale także celebrujemy patriotyzm, szacunek do munduru i wartości, które łączą żołnierzy i całe społeczeństwo. Podczas katowickich uroczystości wręczone zostaną awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia dla żołnierzy.
0: Z kolei centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dziś także święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Dzielnej. To jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największy odpust na Jasnej Górze, poprzedzony przybyciem do Częstochowy tysięcy pielgrzymów. Suma pontyfikalna rozpocznie się o 11:00. Przewodniczyć jej będzie metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. Trwa przebudowa drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Prace wkraczają w kolejny etap. Z tego powodu kierowcy podróżujący tą trasą muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Jak mówi Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w rejonie nowo wybudowanej kładki będzie dziś obowiązywać ruch wahadłowy.
3: Ruchem sterować będą wyznaczone osoby. W tym czasie będą wykonywane prace porządkowo-konserwacyjne pod kładką. Prosimy podróżujących o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń kierujących ruchem.
0: Utrudnienia w poruszaniu się olkuskim odcinkiem drogi krajowej nr 94 powinny zakończyć się około godziny 11:00.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Końcówka wakacji ma być przyjemniejsza dla podróżujących na wczasy samochodem. W poniedziałek wraca bowiem CPN. Rządowy pakiet ceny paliw niżej spowoduje spadek cen benzyny i oleju napędowego mniej więcej o złotówkę. W ciągu dwóch wygeneruje to koszt dla budżetu państwa rzędu 0,5 miliarda złotych. Jest to związane z obniżką podatku VAT na paliwo z 23 do 8%. O szczegółach Agata Król.
4: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
5: Załapią się wszyscy ci, którzy podróżowanie zaplanowali na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka będzie obowiązywać od poniedziałku. W pierwszy dzień litr benzyny i oleju napędowego będzie o około złotego tańszy niż obecnie. To resort energii będzie regulował ceny paliw każdego roboczego dnia. Podane w obwieszczeniach ministra kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
6: Pierwsze obwieszczenie to benzyna 95. Ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej. Cena oleju napędowego 7,37 zł, 1,03 zł taniej.
5: Każde tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej, a oleju napędowego ponad 41.
0: Niższe ceny benzyny będą obowiązywać do 31 sierpnia. Zdaniem meteorologów dziś w regionie upalnie na termometrach do 33 stopni, przez cały dzień słonecznie z niemal bezchmurnym niebem.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: W rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego ulicami stolicy przejdzie coroczna defilada. Na Bałtyku będzie można zobaczyć paradę morską. W wydarzeniu w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. O szczegółach Przemysław Lis.
2: Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się ponad 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, ale nie zabraknie również sił sojuszników. Okręty przejdą w specjalnym szyku, który poprowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Nad wodami Bałtyku przelecą również statki powietrzne, w tym samoloty Bryza oraz śmigłowce AW-101. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, szyk uczestniczących w paradzie morskiej okrętów będzie miał około 8 kilometrów.
3: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji.
2: Jak informuje MON, najlepszym punktem obserwacyjnym Parady Morskiej będzie skwer Kościuszki w Gdyni, ale szyk okrętów i statków powietrznych dobrze będzie również widać z innych położonych nad morzem części Trójmiasta. Parada Morska ruszy o 11.30. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: W ubiegłym roku Parada Morska odbyła się na Helu. Przemoc jest grzechem, obojętność wobec niej również, przypomina kardynał Grzegorz Ryś. List metropolity krakowskiego zostanie dziś odczytany w kościołach archidiecezji. Rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki mówi, że kardynał potępia przypadki agresji wobec dzieci, młodzieży, kobiet i migrantów, szczególnie z Ukrainy.
4: Nie ma żadnego religijnego usprawiedliwienia na żadną przemoc. Każde powoływanie się na Boga, czy jakieś takie odwoływanie się do religii, żeby czynić zło, żeby krzywdzić drugiego, przemocowo reagować na jakąś sytuację, jest nawet formą świętokradztwa.
1: List kardynała Rysia zostanie odczytany w kościołach z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku krakowska kuria przekazała pomoc dla Ukrainy o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Tymczasem Ukraina przygotowuje się do obrony przed rosyjskimi dronami odrzutowymi. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Coraz częstsze użycie przez Rosjan dronów z napędem odrzutowym jest dla Ukraińców nie lada problemem. Według niektórych źródeł Rosjanie mogą ich produkować nawet do 500 miesięcznie, a dotychczasowe ukraińskie środki obrony przeciwlotniczej sobie z nimi nie radzą, wyjaśnia ekspert do spraw wojskowości Waleri Borowyk. Rosyjskie drony odrzutowe mogą osiągać prędkość nawet 500 km na godzinę, a w szczytowym momencie mogą rozpędzać się nawet do 600 km. Dlatego trzeba produkować własne, tańsze drony przechwytujące. Prace nad odrzutowymi dronami przechwytującymi prowadzone są intensywnie, tak zapewnia ukraiński prezydent. Z kolei były szef ukraińskiego MON Mykhajło Fedorow przekazał, że pierwsze odrzutowe ukraińskie drony przechwytujące osiągające prędkość 600 km na godzinę przechodzą już testy bojowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zdecydowanie wolniej pod Tatrami, tam szczyt letniego sezonu turystycznego, na Zakopiańce i alternatywnych trasach spory ruch. Pokonanie 20 km z Zakopanego do Nowego Targu zajmuje kierowcom ponad godzinę, mówi rzecznik tamtejszej policji Roman Wieczorek.
6: Zakopane pęka w szwach i zresztą nie tylko Zakopane, ale i wszystkie miejscowości i atrakcje turystyczne w powiecie tatrzańskim. Jest bardzo, bardzo wielu gości, którzy no, cały czas swoimi samochodami próbują do tych atrakcji dojechać. Przepustowość tych dróg jest ograniczona, praktycznie trudno się swobodnie przemieszczać po powiecie. Większość kierowców w tej chwili stoi w kilkudziesięciominutowych korkach.
1: Samochody na Podhalu zakopane w korkach. Rzecznik policji mówi też o pladze źle zaparkowanych pojazdów w stolicy Tatr. Funkcjonariusze apelują, aby turyści zostawiali auta na parkingach i wybierali komunikację zbiorową. Tyle o płynności na drogach, teraz płynność, nomen omen, finansowa dla przydomowych systemów zbierania deszczówki. Dofinansowanie w tym programie wynosi do 8 tysięcy złotych i 90% kosztów różnego rodzaju instalacji, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
7: Są pieniądze, cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast już planujemy drugi etap tego programu. Ten pierwszy dedykowany był głównie dla domów jednorodzinnych, drugi chcemy też dla zabudowy szeregowej. Widzimy, co się dzieje, brak opadów sprawia, że brakuje wody w wielu miejscach, więc zbieranie deszczówki powinno być naszym priorytetem.
1: Przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie na Dolnym Śląsku i Zdzieszowicach na Opolszczyźnie. W pozostałych miejscach powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 44% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. OZE nasze 44. Do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: I sport w Trójce, Norbert Michalak.
9: W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Dziś, przedostatni dzień, Polacy będą mieli kilka szans medalowych. O szczegółach Rafał Bała.
10: Zacznie się już przed południem od startu chodziarzy w centrum Birmingham. Meta usytuowana jest na Placu Królowej Wiktorii. Katarzyna Zdziebło będzie maszerować na dystansie maratonu, a Maher Benchlima półmaratonu. Później rywalizacja przeniesie się na stadion. Adrianna Sułek jest na najlepszej drodze do podium w siedmioboju. Po czterech konkurencjach prowadzi i ma sporą przewagę, ale musi ją utrzymać. A dziś czekają skok w dal, rzut oszczepem i bieg na 800 metrów. Kwalifikacje na 1500 metrów to zadanie dla Klaudii Kazimierskiej, a Polacy wystartują jeszcze w eliminacyjnych biegach sztafet 4x100 metrów. Wieczorem oprócz finałów wymienionych sztafet także wielkie emocje w konkurencjach technicznych. Maria Żodzik powalczy o medal w skoku z wyż, a Dawid Wegner i Marcin Kruk w oszczepie, ale największą szansę na podium, nawet na najwyższy stopień, ma Natalia Bukowiecka. Ona broni tytułu na 400 metrów, a w półfinale po prostu zdeklasowała rywalki. Z Birmingham dla Polskiego Radia Rafał Bała.
9: W piłkarskiej Ekstraklasie czwarta kolejka i pewna wygrana Legii Warszawa. Podopieczni trenera Marka Papszuna przed własną publicznością pokonali Radomiaka 5-0. Dzięki wygranej legioniści objęli prowadzenie w ligowej tabeli. Dziś kolejne mecze. Zagłębie Lubin zagra ze Śląskiem Wrocław, Piast Gliwice z Wieczystą Kraków, a Widzew Łódź z Koroną Kielce. Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Hurkacz w swoim pierwszym meczu wygrał z Japończykiem Sho Shimabukuro 6-2, 6-4. Spotkanie trwało godzinę i 13 minut. Następnym rywalem Polaka będzie Amerykanin Tommy Paul. Z kolei odpadł z turnieju Kamil Majszak, który przegrał z Australijczykiem Christopherem O'Connellem.
8: Dziś w większości kraju bezchmurnie, jedynie na północy, a po południu też w Karpatach niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu do 31 w centrum i 35 stopni na zachodzie. Wiatr słaby na północy, chwilami umiarkowany tylko nad morzem, porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 7 minut.
12: Dariusz Schmidt.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, po południu wieczorem w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 30 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 22 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim nadal słonecznie i ciepło i tak do końca dnia. Temperatura teraz jeszcze do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 12 do 15, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Po zachodzie słońca temperatura na przeważającym obszarze województwa obniży się do 20-22 stopni Celsjusza. Najbliższa noc praktycznie bezchmurna w całym regionie i tym samym też bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. A jutro w sobotę pięknej aury ciąg dalszy. W całym regionie od rana do wieczora dużo słońca. Niebo najczęściej bez chmurek i oczywiście bez opadów. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna jutro w zakresie 29-32 stopni Celsjusza. Podobna aura również czeka nas w niedzielę. Dopiero w niedzielę późnym wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, jednak bez deszczu. No i wciąż upalnie, bo temperatura maksymalna w niedzielę w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Jeszcze lekko będzie spadać, jednak taka aura będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy.
1: Czyli taka aura to tak samo jak i Radio Katowice, które też mam nadzieję korzystnie wpływa na Państwa organizmy. Dariusz Schmidt, pięknie dziękujemy za tę optymistyczną prognozę pogody.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

0: Minęła 9. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Wojewódzkie uroczystości rozpocznie msza święta w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze. Dziesiątki tysięcy pątników zgromadzi na Jasnej Górze święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W poniedziałek wraca rządowy program Ceny paliw niżej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się w Katowicach. Rozpocznie je msza święta w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze. Dalsza część uroczystości zaplanowana jest na Placu Żołnierza Polskiego. Jak mówi kapitan Tomasz Dzierga, rzecznik prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dla każdego żołnierza to wyjątkowe święto.
2: Święto Wojska Polskiego to dla każdego żołnierza szczególny dzień. To czas, w którym oddajemy hołd tym, którzy przez pokolenia służyli ojczyźnie, ale także celebrujemy patriotyzm, szacunek do munduru i wartości, które łączą żołnierzy i całe społeczeństwo. Podczas katowickich uroczystości wręczone zostaną awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia dla żołnierzy.
0: Z kolei centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dziś także święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej. To jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największy odpust na Jasnej Górze, poprzedzony przybyciem do Częstochowy tysięcy pielgrzymów. Suma pontyfikalna rozpocznie się o 11:00. Przewodniczyć jej będzie metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. Trwa przebudowa drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Prace wkraczają w kolejny etap. Z tego powodu kierowcy podróżujący tą trasą muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Jak mówi Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w rejonie nowo wybudowanej kładki będzie dziś obowiązywać ruch wahadłowy.
3: Ruchem sterować będą wyznaczone osoby. W tym czasie będą wykonywane prace porządkowo-konserwacyjne pod kładką. Prosimy podróżujących o zwrócenie szczególnej uwagi na

0: oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń kierujących ruchem.
1: Utrudnienia w poruszaniu się łolkuskim odcinkiem drogi krajowej nr 94 powinny zakończyć się około godziny 11.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Końcówka wakacji ma być przyjemniejsza dla podróżujących na wczasy samochodem. W poniedziałek wraca bowiem CPN. Rządowy pakiet ceny paliw niżej spowoduje spadek cen benzyny i oleju napędowego mniej więcej o złotówkę. W ciągu dwóch wygeneruje to koszt dla budżetu państwa rzędu 0,5 miliarda złotych. Jest to związane z obniżką podatku VAT na paliwo z 23 do 8%. O szczegółach Agata Król.
3: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
4: Załapią się wszyscy ci, którzy podróżowanie zaplanowali na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka będzie obowiązywać od poniedziałku. W pierwszy dzień litr benzyny i oleju napędowego będzie o około złotego tańszy niż obecnie. To resort energii będzie regulował ceny paliw każdego roboczego dnia. Podane w obwieszczeniach ministra kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
5: Pierwsze obwieszczenie to benzyna 95. Ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr. To jest 89 groszy taniej. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej. Cena oleju napędowego 7,37 zł, 1,03 zł taniej.
4: Każde tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej, a oleju napędowego ponad 41.
1: Niższe ceny benzyny będą obowiązywać do 31 sierpnia. Zdaniem meteorologów dziś w regionie upalnie na termometrach do 33 stopni, przez cały dzień słonecznie z niemal bezchmurnym niebem.
6: Dariusz Schmidt.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, po południu wieczorem w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 30 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 22 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim nadal słonecznie i ciepło i tak do końca dnia. Temperatura teraz jeszcze do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskim, do 26 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 12 do 15, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Po zachodzie słońca temperatura na przeważającym obszarze województwa obniży się do 20-22 stopni Celsjusza. Najbliższa noc praktycznie bezchmurna w całym regionie. I tym samym też bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. A jutro w sobotę pięknej aury ciąg dalszy. W całym regionie od rana do wieczora dużo słońca. Niebo najczęściej bez chmurek i oczywiście bez opadów. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna jutro w zakresie 29-32 stopni Celsjusza. Podobna aura również czeka nas w niedzielę. Dopiero w niedzielę późnym wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, jednak bez deszczu. No i wciąż upalnie, bo temperatura maksymalna w niedzielę w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Jeszcze lekko będzie spadać, jednak taka aura będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy.
6: Czyli taka aura to tak samo jak i Radio Katowice, które też mam nadzieję korzystnie wpływa na Państwa organizmy. Dariusz Schmidt, pięknie dziękujemy za tę optymistyczną prognozę pogody.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Libańskie media państwowe poinformowały o 7 ofiarach śmiertelnych izraelskiego ataku lotniczego na południu kraju. Doszło też do ostrzału miasta Nabatija. Jedno z najsilniejszych uderzeń nastąpiło na wzniesieniu Al-Taher, pod którym Hezbollah ma podziemną bazę wojskową. Z kolei w cieśninie Ormus miał miejsce kolejny atak na emirackie tankowce. Także wczoraj celem irańskich uderzeń były dwa statki należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prezydent USA Donald Trump zapowiada tym razem mocny gospodarczy atak na Iran i ogłoszenie cieśniny Ormus jako części USA. Wracamy do kraju. Od rana w stolicy trwają obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Tego dnia żołnierze obchodzą też swoje święto. W Warszawie centralne obchody tradycyjnie rozpoczyna msza za ojczyznę, a za chwilę na placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na pierwszej linii, czyli na placu. Dzień dobry. Powiedz, dzień Agnieszka, dobry. Jak przebiegają te uroczystości?
2: No, na placu Marszałka Piłsudskiego jest rzeczywiście podniosła atmosfera, pododdziały wojska stoją w zwartym szyku. Za chwilę powinna paść ta komenda, sygnał do rozpoczęcia tej części obchodów Święta Wojska. Zgromadzeni tutaj przedstawiciele najwyższych władz państwowych z szefem resortu obrony, wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, także ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Karolem Nawrockim, oddadzą hołd wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli w ważnych dla historii oręża polskiego bitwach. Tych bitwach, które są uwiecznione na filarach grobu nieznanego żołnierza, są wypisane na pamiątkowych tablicach, a to tablice, które upamiętniają setki miejsc bitew i potyczek stoczonych przez polskie wojska od 1972 roku aż do czasów II wojny światowej. No a w południe kulminacja obchodów, wielka defilada lądowa i powietrzna. Zgromadzone wzdłuż Wisłostrady tłumy będą mogły zobaczyć pokaz najnowszego uzbrojenia naszej armii. Po raz pierwszy w defiladzie nie zobaczymy ani jednego postradzieckiego sprzętu. Ostatni relikt czasów Układu Warszawskiego, wóz bojowy piechoty, słynny BWP, zniknął niecałe 2 lata temu z wojska, a BWP-y zastąpiły nowoczesne, produkowane w rodzimej zbrojeniówce wozy piechoty Borsuk.
1: O tym historycznym momencie opowiadała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ośrodki ruchu drogowego przeżywają oblężenie nastolatków, którzy chcą zdać egzamin przed 3 września. Od tego dnia będzie bowiem obowiązywał wobec najmłodszych kierowców okres próbny z ostrzejszymi przepisami. Może on też zostać wydłużony w razie znacznego przekroczenia prędkości.
3: Młodzi kierowcy na początku swojej kariery za kierownicą po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. To powoduje, że 17-latkowie i 18-latkowie chcą zdać egzamin przed zmianą przepisów 3 września.
4: Mam bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu.
3: Przyznaje Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, który ma nadzieję, że nowe przepisy dla młodych kierowców jeszcze bardziej uczulą ich na przykład na to, żeby nie korzystać z telefonów komórkowych w czasie jazdy.
4: Plagą w tej chwili są telefony komórkowe. Akurat za korzystanie z telefonu komórkowego jest 12 punktów karnych.
3: Jednocześnie dyrektor Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie przyznaje, że 17-latkowie, którzy podchodzą tam do egzaminów na prawo jazdy, są dobrze przygotowani i notują lepsze wyniki niż pozostała grupa wiekowa. W Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu na pierwszy termin egzaminu praktycznego na prawo jazdy czeka się teraz do miesiąca. W Krakowie do 3 tygodni. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
1: Od marca prawo jazdy w Polsce mogą posiadać 17-latkowie, którzy jednak przez pół roku lub do ukończenia 18 roku życia mogą wyjechać w trasę tylko w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Na plażach nad Bałtykiem tłoczno. Ratownik WOPR-u z Międzyzdrojów Piotr Golian mówi, że w morzu parawanów łatwo zgubić dzieci, dlatego warto uczyć maluchy zasad bezpiecznego wypoczynku.
5: Wchodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu mu trzeba się zgłaszać. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi, ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie.
1: Nad morzem dziś ponad 30 stopni. Ratownik apeluje, aby unikać przegrzania i nie wchodzić nagle do wody po opalaniu się na plaży. To może być niebezpieczne dla serca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Oto pogoda. Świąteczna sobota pogodna i bez opadów, tylko chwilami na północnym zachodzie i w górach może się chmurzyć. Nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 27 stopni na Podlasiu i Podhalu do 30 w centrum i 35 na zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Jest 10:00. Na Jasnej Górze za godzinę rozpoczną się główne uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ministerstwo Infrastruktury przekazało Tychom ponad 9,5 miliona złotych na inwestycje drogowe. Zmieniają się nawyki pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dziś święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej. To jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największy odpust na Jasnej Górze. Obchody poprzedza przybycie do Częstochowy tysięcy pielgrzymów, nie tylko z kraju, mówi ojciec Grzegorz Prus, przeor Jasnej Góry.
2: Jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku, zwłaszcza świąt maryjnych, Wniebowzięcie Matki Bożej, Matka Najświętsza, która staje wzięta z ciałem i duszą do nieba, ona nam wskazuje nasz szlak życiowy, gdzie my mamy zdążać właśnie.
0: Suma pontyfikalna rozpocznie się o 11:00 i będzie jej przewodniczyć metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Na godzinę 18:30 zaplanowano procesję eucharystyczną, a pół godziny później odbędzie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Depo. O 21:00 tradycyjny apel jasnogórski. 15 sierpnia to także święto Wojska Polskiego, dlatego po apelu jasnogórskim zaplanowano salwy armatnie na placu przed szczytem.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Ponad 9,5 miliona złotych trafiło do Tychów na inwestycje drogowe. Te środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. Jak powiedziała Małgorzata Wawa, rzeczniczka tyskiego magistratu, najwięcej, ponad 8 milionów, zostanie przeznaczonych na budowę połączenia ulicy Szojdy i Towarowej w rejonie Centrum Handlowego. Pozostałe środki trafią na bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej. Zmieniają się nawyki pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w miastach GZM-u. Tak wynika z podsumowania pierwszych 6 miesięcy 2026 roku, które przygotował Zarząd Transportu Metropolitalnego. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku widać wzrost sprzedaży biletów średnio i długookresowych, mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek.
3: Coraz częściej pasażerowie zamiast kupować kilkanaście lub kilkadziesiąt biletów jednorazowych, kupują raz bilet 7-dniowy lub 30-dniowy, albo zamiast kupować dwa bilety 90-dniowe, kupują jeden bilet 180-dniowy.
0: Jedynie dwa typy biletów zanotowały spadek sprzedaży, dodaje Michał Wawrzaszek.
3: Biletów jednorazowych papierowych to jest spadek o około 20% oraz biletów elektronicznych 90-dniowych, tutaj spadek o około 7%. Do tych biletów, których sprzedaż wzrosła najbardziej, należą m.in. bilety pakietowe i 180-dniowe. Te wzrosły po około 20%. Natomiast najpopularniejszym biletem długookresowym pozostaje wciąż bilet 30-dniowy.
0: W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku bilet ten został zakupiony przez pasażerów ponad 316 tysięcy razy. To o niemal 9% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Upały wracają w Beskidy, dlatego ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego spodziewają się wielu turystów. Jak mówi Damian Nakonieczny, ratownik beskidzkiego GOPR-u, w taką pogodę też trzeba uważać.
4: Zapowiada się, że ze względu na temperaturę dzisiaj będzie ciepło, więc spodziewamy się dużej frekwencji w górach. Trzeba pamiętać o nakryciu głowy, odpowiednim nawodnieniu organizmu, no i dostosowaniu ubioru do warunków, które panują na szlaku.
0: Wczoraj przed południem w rejonie Babiej Góry zmarł 54-letni turysta z Czech. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u. Podjęto reanimację, ale jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Dziś upalnie nie tylko w Beskidach, w całym województwie spodziewana jest temperatura powyżej 30 stopni. Będzie słonecznie z bezchmurnym niebem.
5: Warszawa oddaje hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, żołnierze, kombatanci oraz warszawiacy i ci, którzy specjalnie na 15 sierpnia do stolicy przyjechali. Na placu Piłsudskiego jest także Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Powiedz, jak te centralne obchody przebiegają?
6: Generalnie wszystko rozpoczęło się tutaj w stolicy rano o 8 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę za ojczyznę. W nabożeństwie biskup polowy Wiesław Lechowicz mówił, jak ważnego czynu dokonały oddziały Wojska Polskiego 106 lat temu, odpychając bolszewików spod stolicy. I tak jak mówiłaś, uroczysta odprawa wart za nami. Wieniec z okazji święta Wojska Polskiego złożył prezydent Karol Nawrocki. Towarzyszyli mu również przedstawiciele jego kancelarii, ale także przedstawiciele rządu. No i oczywiście te tutaj tłumy zgromadzone i wiele osób rzeczywiście specjalnie przyjechało dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
7: Specjalnie przyjechaliśmy do Warszawy. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej z Tłuszcza. Chcieliśmy specjalnie ten dzień właśnie tu spędzić, być na uroczystej zmianie warty. Zwłaszcza, że w Tłuszczu też były walki.
8: Pierwszy raz jesteśmy na obchodach. Przyjechaliśmy z Lublina. Podobało się.
6: A za godzinę kulminacja tych obchodów w stolicy Wisłostradą przejedzie defilada, jej lądowa część, no a nad miastem przelecą śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce, także te, którymi dysponuje polska armia. Po raz pierwszy w barwach polskich pojawią się F-35.
5: O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Do kolejnej bójki pseudokibiców doszło na Śląsku. Sympatycy dwóch drużyn rozgrywających ze sobą mecz starli się przed stadionem śląskim w Chorzowie. Mateusz Mrachacz z tamtejszej policji powiedział, że bójkę przerwali funkcjonariusze.
9: Z uformowanego szyku kibiców Lechii Gdańsk zmierzających w kierunku Stadionu Śląskiego wydostała się grupa około 15 osób, która następnie ruszyła w kierunku sympatyków ruchu Chorzów. W wyniku zdarzenia doszło do siłowej konfrontacji pomiędzy kibicami, którą przerwała niezwłocznie podjęta interwencja przez śląskich policjantów zabezpieczających spotkanie piłki nożnej.
5: Kilka dni temu sympatycy Górnika Zabrze zaatakowali kibiców z Węgier. Zdemolowali pizzerię przy jednej z głównych ulic Zabrza. Do 38 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi w Indonezji. Wstrząs miał magnitudę 7,7. Największe zniszczenia są na wyspie Flores. Zawaliło się wiele budynków. Według cytowanych przez indonezyjskie media świadków doszło także do serii mocno odczuwalnych wstrząsów wtórnych. Mieszkańcy obszarów położonych najbliżej epicentrum trzęsienia uciekli na tereny wyżej położone w obawie przed tsunami. Władze Indonezji wydały ostrzeżenie przed śmiertelnymi falami, ale zostało ono już zniesione. Oblężenie tatrzańskich szlaków. Świąteczny sierpniowy weekend to szczyt letniego sezonu turystycznego w Zakopanem i w górach. Najwięcej osób jest na szlakach prowadzących do schronisk. Zwłaszcza w rejonie Hali Gąsienicowej w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Tam na polanach kwitnie wierzbówka, kiprzyca.
10: My zachęcone TikTokiem pojechałyśmy sobie zobaczyć wierzbówkę, po prostu przyjechałyśmy jak taki typowy sezonowiec.
11: No teraz widać, że przybywa ludzi, bo my tutaj jesteśmy już chyba trzecią godzinę.
12: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
13: Trudno to porównać do czegoś. Nie wiem, może jakaś promocja w supermarkecie.
14: Do 10 godziny jeszcze jest spokojnie, a później to już jest, zaczyna się po prostu hardcore.
15: Mamy tą kumulację. Pogoda jeszcze sprzyja i tych ludzi jest rzeczywiście sporo.
5: Straż parku musiała odgrodzić taśmami polany, na których kwitnie wierzbówka, ponieważ turyści chcący zrobić zdjęcia różowych kwiatów zadeptywali rośliny. Dziś odpoczywają także Włosi, świętują Ferragosto. To jedno z najważniejszych świąt państwowych, które łączy w sobie tradycje chrześcijańskie z dawnym rzymskim świętem plonów i odpoczynku. Tego dnia najważniejsze są spotkania z bliskimi i oczywiście jedzenie.
16: 15 sierpnia życie we włoskich miastach wyraźnie zwalnia. Ulice pustoszeją, część sklepów i restauracji jest nieczynna, a komunikacja miejska działa w mocno ograniczonym zakresie. Podstawą włoskiego Ferragosto jest przede wszystkim odpoczynek i wspólny posiłek. Każda rodzina ma swoje tradycje i potrawy, których trzyma się co roku. Nie może zabraknąć lasagni, 7 warstw makaronu z ragu i beszamelem zapiekanej w piecu. Na drugie danie kurczak z papryką, a na koniec zamykamy symbolem Ferragosto, czyli jemy arbuza, opowiada Claudio, który co roku spędza Ferragosto ze swoimi braćmi. W tym roku Ferragosto wypada w sobotę. Oznacza to, że Włosi nie mogą skorzystać z tak zwanego ponte, czyli dodatkowego dnia wolnego, który pozwala łączyć święto z weekendem i przedłużyć urlop. Nie zmienia to jednak najważniejszej zasady Ferragosto. Maksimum odpoczynku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Dziś słonecznie i bez opadów, nad morzem porywisty wiatr, w Augustowie i Zakopanem 27 stopni, w Warszawie 30, w Gdańsku i Rzeszowie 31, w Krakowie 33, a w Szczecinie i Wrocławiu aż 35.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dariusz Schmidt.
19: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, po południu wieczorem w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 30 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 22 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. A w województwie śląskim nadal słonecznie i ciepło i tak do końca dnia. Temperatura teraz jeszcze do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskim, metropolii, do 26 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, wysoko w Beskidach od 12 do 15, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Po zachodzie słońca temperatura na przeważającym obszarze województwa obniży się do 20-22 stopni Celsjusza. Najbliższa noc praktycznie bezchmurna w całym regionie i tym samym też bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie 11-15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. A jutro w sobotę pięknej aury ciąg dalszy. W całym regionie od rana do wieczora dużo słońca. Niebo najczęściej bez chmurek i oczywiście bez opadów. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna jutro w zakresie 29-32 stopni Celsjusza. Podobna aura również czeka nas w niedzielę. Dopiero w niedzielę późnym wieczorem od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, jednak bez deszczu. No i wciąż upalnie, bo temperatura maksymalna w niedzielę w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Jeszcze lekko będzie spadać, jednak taka aura będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy.
0: Czyli taka aura to tak samo jak i Radio Katowice, które też, mam nadzieję, korzystnie wpływa na Państwa organizmy. Dariusz Schmidt, pięknie dziękujemy za tę optymistyczną prognozę pogody.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

cztery muchy po drodze połknąłem przypadkiem.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie siecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

klepać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Minęła 12. W Katowicach trwają obchody święta Wojska Polskiego, na Jasnej Górze uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tychy otrzymały finansowe wsparcie na inwestycje drogowe. Pasażerowie komunikacji miejskiej w GZM-ie coraz rzadziej korzystają z papierowych biletów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mszą w intencji ojczyzny w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla rozpoczęły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski w homilii nawiązał do przypadającego także dziś święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak mówił, historia Polski nieraz splatała się z wiarą.
2: Tak też Pan Bóg urządził historię naszego narodu. Trudno w niej znaleźć granicę między tym, co doczesne, a tym, co boskie. Zawsze, kiedy w przyrodzoności mieliśmy jakieś kłopoty, to, co nadprzyrodzone, przychodziło z pomocą. Kiedy tworzyliśmy swoją polską państwowość, opatrzność sprawiła, że zbudowaliśmy ją na chrzcie. Ile bitew, ile różnych momentów w historii Polski i polskiego żołnierza splata się z tym, co doczesne, z Bożym Duchem.
0: Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego w Katowicach przeniosły się teraz na plac Żołnierza Polskiego. A w Częstochowie trwają uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w ostatnich dniach na Jasną Górę docierali pielgrzymi z całego kraju.
3: Super, w ogóle nie jestem zmęczona. To jest moja 21. pielgrzymka i taka najlżejsza.
4: Trudno to opisać, po prostu wzruszenie wielkie.
5: To świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobrze spędzony czas.
6: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
4: Nogi same niosły. To wiara niesie, po prostu wiara.
0: Centralnym punktem obchodów jest uroczysta suma odpustowa, która trwa na jasnogórskim szczycie. Zebranych wiernych przywitał ojciec Grzegorz Prus, przeor Jasnej Góry.
7: Przybyliście na ten maryjny, jasnogórski odpust, aby oddać cześć Matce Bożej Wniebowziętej. Niech nam, bracia i siostry, nie zabraknie woli i potrzebnego wysiłku, abyśmy pozostali wierni korzeniom, z których wyrastamy, a które soki czerpią z wody Chrztu Świętego.
0: Jak podaje Jasna Góra, od kwietnia do 14 sierpnia do częstochowskiego sanktuarium przybyło łącznie ponad 80 tysięcy pątników w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych, a także w konnej i na rolkach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Tyski magistrat otrzymał finansowe wsparcie na inwestycje drogowe. Chodzi o ponad 9,5 miliona złotych, które trafią do miasta z Ministerstwa Infrastruktury. To dla nas bardzo dobra wiadomość, podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Urzędu Miasta.
8: Z tej kwoty ponad 8 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę połączenia ulicy Szojdy i Towarowej w rejonie Centrum Handlowego. To ważna inwestycja, która poprawi układ komunikacyjny i usprawni ruch w tej części miasta, bo przypomnę, że właśnie w ostatnim czasie w tym rejonie rozpoczęliśmy tworzenie nowych połączeń, które mają przede wszystkim usprawnić komunikację w Cielnicach i na terenach przemysłowych.
0: Pozostałe środki, czyli ponad 1 600 000 złotych, trafią na bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej. Spada liczba sprzedaży biletów papierowych, rośnie za to sprzedaż biletów średnio- i długookresowych. Tak wynika z podsumowania pierwszego półrocza tego roku, które przygotował Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jak podkreśla rzecznik instytucji Michał Wawrzaszek, to pokazuje zmianę nawyków wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najpopularniejszym biletem długookresowym pozostaje 30-dniowy. Zdaniem meteorologów po południu w regionie nadal słonecznie i bardzo ciepło, na termometrach dziś maksymalnie 33 stopnie.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
10: Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie w Warszawie rozpoczyna się defilada wojsk z okazji Święta Wojska. Na miejscu defilady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co czeka tych, którzy przybyli oglądać ten pokaz.
11: No już okolice Wisłostrady wypełnił tłum warszawiaków i gości z kraju. Szczególnie dużo gości usiadło na kocach na skarpie w rejonie multimedialnego parku Fontan. Wszyscy czekają na przemarsz kilku tysięcy polskich żołnierzy wspieranych przez wojska sojusznicze i pokaz ponad 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu Wojska Polskiego. Na miejscu jest już zwierzchnik Wojska Polskiego, prezydent Karol Nawrocki. No a wszyscy, którzy to oglądają, też wielu entuzjastów wojskowości wypatruje konkretnych modeli nowego sprzętu bojowego polskiej armii.
12: Ja bym przynajmniej chciał kleszcza zobaczyć. Wiem, że zapowiadali, że będzie, nie?
13: I to nie tego strawy.
12: No, tego strawy już w tym roku miałem, dziękuję.
13: Czyli pojazdy te najnowsze, które można zobaczyć dosłownie z bliska.
12: Dosłownie, nie? No i F-35, który już wczoraj pokazał się nad Warszawą.
11: Transportery wojskowe Klesz to tylko jeden z wielu sprzętów tu prezentowanych, a podczas tej uroczystości z udziałem szefa MON i prezydenta Karola Nawrockiego będą wręczone awanse generalskie i admiralskie i planowane jest także wystąpienie prezydenta.
10: Mariusz Wieśniewski, dziękuję za relację. W Gdyni z kolei mamy defiladę morską. Głos zabrał premier Donald Tusk.
14: Spotykamy się zawsze w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwycięskiej bitwy, jednej z najważniejszych w dziejach nie tylko naszego kraju, ale i świata. I zawsze tego dnia pamiętamy i składamy hołd wszystkim bohaterom naszej historii, żołnierzom, pilotom, a tu w Gdyni szczególnie marynarzom. Bez ich ofiary, bez ich poświęcenia Polska nie byłaby dzisiaj wolnym, suwerennym państwem.
10: Relacje z defilad także w kolejnych serwisach. A teraz informacja dosłownie sprzed kilku minut. Mamy kolejny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. Lubelscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma europejskimi nakazami aresztowania i trzema listami gończymi. Młodszy aspirant Beata Kieliszek powiedziała, że 40-latek ukrywał się w Holandii.
15: 40-latek był poszukiwany do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w 2023 roku. W lutym tamtego roku brał udział w bójce, w wyniku której jeden z uczestników poniósł śmierć. Następnie kilka miesięcy później wspólnie z inną osobą dokonał rozboju. Wówczas napadł na mężczyznę i zabrał mu telefon komórkowy, karty płatnicze, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 2000 zł.
10: Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy lubelskich i holenderskich policjantów. Są ofiary wśród cywilów po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie w nocy użyli ponad 150 dronów. W odpowiedzi Ukraińcy także wysyłają w kierunku Rosji swoje drony, ale także rakiety. W nocy trafili w ważne zakłady rosyjskiego przemysłu kosmicznego. O szczegółach Paweł Buszko.
16: Ukraińcom udało się zestrzelić większość ze 152 rosyjskich dronów, jednak doszło też do 16 trafień. Władze obwodu Dniepropetrowskiego donoszą, że w mieście Marhanec rosyjski bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny, w wyniku czego zginęło niemowlę, a 11 cywilów zostało rannych, w tym dwoje dzieci. W odpowiedzi na rosyjskie uderzenia Ukraińcy, oprócz swoich dronów, atakowali Rosję także rakietami Flamingo. Są to pociski manewrujące ukraińskiej produkcji. To właśnie one w nocy trafiły w rakietowo-kosmiczne centrum Progres w Samarze nad Wołgą. Według nieoficjalnych źródeł uszkodzone tam zostały budynki, w których montowane są rakiety Sojuz 2, wynoszące w przestrzeń kosmiczną m.in. rosyjskie satelity. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Trzy osoby zginęły wczoraj na polskich drogach. Doszło do ponad 100 wypadków. Komisarz Kamil Karbowniczek z Biura Lubelskiej Policji powiedział, że w związku ze wzmożonym ruchem na drogach jest więcej patroli.
17: Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego właśnie w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będziemy kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.
10: Policjanci zatrzymali wczoraj ponad 300 kierujących po spożyciu alkoholu.
18: Klimat.
10: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na Dolnym Śląsku umiarkowana. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 można korzystać z nadmiaru prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Świąteczne popołudnie słoneczne i bez opadów i ciepło od 27 stopni na Mazurach i w Tatrach do 30 w centrum, 32 nad morzem i 35 na zachodzie.
19: Autopromocja.
20: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
18: studiu Cezary Orzech. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Dzisiaj między innymi przypada święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A gdy na Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. I tak jest i będzie. Wyż o imieniu Ralf od kilku dni zapewnia nam słońce. Niestety brak opadów i żar, ale to z początkiem przyszłego tygodnia się zmieni. Z zachodu naciągnie nisza, a wraz z nim chłodny front atmosferyczny, przynosząc załamanie pogody. Temperatura spadnie do komfortowego poziomu, spadnie miejscami ulewny deszcz oraz zagrzmią burze. Oto szczegóły trójwymiarowej prognozy pogody. Do końca dnia zachód słońca w Katowicach 3 minuty po 20, bezchmurnie, tylko miejscami na południu województwa zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 32 stopni, w rejonach podgórskich do 30, wysoko w Beskidach do 24 stopni Celsjusza w Wiocławy. W nocy początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich od 12 stopni w dolinach do 19 wysoko w Beskidach. Wiatr słaby, jedynie lokalnie w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty południowy. Jutro w niedzielę wschód słońca o godzinie 5.34, początkowo bezchmurnie, ale w miarę upływu dnia przybywać będzie coraz więcej chmur, aż do dużego zachmurzenia wieczorem. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni, w rejonach podgórskich od 27 do 29, wiatr umiarkowany, chwilowo porywisty, południowo-zachodni. Od poniedziałku do piątku pani aura da nam żyć. Pogoda w kratkę. Słońce, chmury, deszcz, słońce, burza, słońce, czyli jak w kalejdoskopie. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Do usłyszenia za tydzień.
18: Brzmi jak prawdziwe lato. Bardzo dziękujemy, Cezary Orzech.

0: Minęła 12. W Katowicach trwają obchody święta Wojska Polskiego. Na Jasnej Górze uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tychy otrzymały finansowe wsparcie na inwestycje drogowe. Pasażerowie komunikacji miejskiej w GZM-ie coraz rzadziej korzystają z papierowych biletów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mszą w intencji ojczyzny w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla rozpoczęły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski w homilii nawiązał do przypadającego także dziś święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak mówił, historia Polski nieraz splatała się z wiarą.
2: Tak też Pan Bóg urządził historię naszego narodu. Trudno w niej znaleźć granicę między tym, co doczesne, a tym, co boskie. Zawsze, kiedy w przyrodzoności mieliśmy jakieś kłopoty, to, co nadprzyrodzone, przychodziło z pomocą. Kiedy tworzyliśmy swoją polską państwowość, opatrzność sprawiła, że zbudowaliśmy ją na chrzcie. Ile bitew, ile różnych momentów w historii Polski i polskiego żołnierza splata się z tym, co doczesne, z Bożym Duchem.
0: Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego w Katowicach przeniosły się teraz na plac Żołnierza Polskiego. A w Częstochowie trwają uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w ostatnich dniach na Jasną Górę docierali pielgrzymi z całego kraju.
3: Super, w ogóle nie jestem zmęczona. To jest moja 21. pielgrzymka i taka najlżejsza.
4: Trudno to opisać, po prostu wzruszenie wielkie.
5: To jest świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobrze spędzony czas.
6: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
4: Nogi same niosły. To wiara niesie, po prostu wiara.
0: Centralnym punktem obchodów jest uroczysta suma odpustowa, która trwa na jasnogórskim szczycie. Zebranych wiernych przywitał ojciec Grzegorz Prus, przeor Jasnej Góry.
7: Przybyliście na ten maryjny, jasnogórski odpust, aby oddać cześć Matce Bożej w Wniebowziętej. Niech nam, bracia i siostry, nie zabraknie woli i potrzebnego wysiłku, abyśmy pozostali wierni korzeniom, z których wyrastamy, a które soki czerpią z wody Chrztu Świętego.
0: Jak podaje Jasna Góra, od kwietnia do 14 sierpnia do częstochowskiego sanktuarium przybyło łącznie ponad 80 tysięcy pątników w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych, a także w konnej i na rolkach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Tyski magistrat otrzymał finansowe wsparcie na inwestycje drogowe. Chodzi o ponad 9,5 miliona złotych, które trafią do miasta z Ministerstwa Infrastruktury. To dla nas bardzo dobra wiadomość, podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Urzędu Miasta.
8: Z tej kwoty ponad 8 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę połączenia ulicy Szojdy i Towarowej w rejonie Centrum Handlowego. To ważna inwestycja, która poprawi układ komunikacyjny i usprawni ruch w tej części miasta, bo przypomnę, że właśnie w ostatnim czasie w tym rejonie rozpoczęliśmy tworzenie nowych połączeń, które mają przede wszystkim usprawnić komunikację w Cielnicach i na terenach przemysłowych.
0: Pozostałe środki, czyli ponad 1 600 000 złotych, trafią na bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej. Spada liczba sprzedaży biletów papierowych, rośnie za to sprzedaż biletów średnio- i długookresowych. Tak wynika z podsumowania pierwszego półrocza tego roku, które przygotował Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jak podkreśla rzecznik instytucji Michał Wawrzaszek, to pokazuje zmianę nawyków wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najpopularniejszym biletem długookresowym pozostaje 30-dniowy. Zdaniem meteorologów po południu w regionie nadal słonecznie i bardzo ciepło na termometrach, dziś maksymalnie 33 stopnie.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
10: Nad warszawskim niebem zaprezentowały się najważniejsze samoloty polskiego wojska. Z udziałem prezydenta, szefa MON i dowódców trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. A obserwuje ją Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co już można było zobaczyć?
11: Był przejazd prezydenta Karola Nawrockiego odkrytym pojazdem wojskowym. Na miejscu z biało-czerwonymi flagami wylądowali też spadochroniarze, a na niebie pojawiło się kolejne około 60 jednostek powietrznych od śmigłowców Black Hawk, AW-149 Apaczów, a pokaz lotniczy zwieńczył przelot pierwszych polskich samolotów F-35.
12: Bardzo fajnie.
13: Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego naszego sprzętu lotniczego. Naprawdę warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
5: F-35?
12: Super.
13: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
11: Prezydent i minister obrony narodowej wręczyli nominacje generalskie, a działa oddały honorową salwę armatnią. Przed chwilą zaczął przemówienie prezydent Karol Nawrocki. Powiedział, że dziś, świętując zwycięstwo roku 1920, mamy zobowiązanie wobec historii, ale też wobec teraźniejszości i przyszłości. Jak zabezpieczyć Polskę przed zagrożeniami?
10: To z Warszawy Mariusz Pieśniewski. Dziękuję Ci, Mariuszu, za te relacje. A w Gdyni trwa parada morska. Z bliska można zobaczyć naszą marynarkę wojenną. I nie tylko. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak przebiega to wydarzenie?
14: W szyku paradnym na wodach Zatoki Gdańskiej płynie ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Paradę prowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko, a w kolumnie widzimy również m.in. okręty transportowo-minowe, ratownicze oraz niszczyciele min. Na niebie z kolei będzie za chwilę można podziwiać statki powietrzne naszej marynarki, wśród nich m.in. samoloty i śmigłowce. Przed rozpoczęciem parady głos zabrał premier Donald Tusk, który mówił o bezpieczeństwie Polski, ale również ostrzegał przed zagrożeniem, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
15: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i budujemy silne polskie siły zbrojne, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, kiedy w Polsce nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności.
14: Parady morskie nie zdarzają się często, więc widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy.
16: Najważniejsze jest to, żeby dzisiaj brać udział w obchodach tego pięknego święta.
14: Okręty robią wrażenie.
16: Robią zawsze, szczególnie dzisiaj.
17: Przyjemnie spędzić wolny dzień podczas celebracji takiego święta, no bo coraz większe znaczenie ma wojsko, więc wydaje mi się, że fajnie tu być.
14: Parada robi niesamowite wrażenie i wokół mnie ogląda ją wiele tysięcy osób, a premier paradę obserwuje z morza, z jednego ze statków.
10: Przemysław Lis, o tym wszystkim dziękuję za relację. Siły Zbrojne Ukrainy złożyły życzenia Wojsku Polskiemu z okazji święta. Ukraińscy wojskowi dziękują Polakom za pomoc w walce z rosyjską agresją. Przypominają też, że w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku ukraińskie oddziały były sojusznikami Polaków w walce z Sowietami. O szczegółach Paweł Buszko.
18: Ukraińskie siły zbrojne wyraziły wdzięczność Wojsku Polskiemu i Polakom za, jak napisano, wieloletnie systematyczne wsparcie wojskowe, szczególnie ważne po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej napaści w 2022 roku. Jak czytamy w tekście życzeń opublikowanych przez ukraiński sztab generalny, 15 sierpnia Polska upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, kiedy Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej powstrzymało bolszewicką nawałę i obroniło wolność. Jak napisano, stuletnia ciągłość wspólnego przeciwstawiania się moskiewskiemu imperializmowi trwa dziś na ukraińskim froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Prawie 300 rekonstruktorów weźmie udział w obchodach 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej. Kulminacyjnym momentem będzie defilada z udziałem m.in. pojazdów wojskowych i dwupłatowego samolotu, mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
19: Tych 300 prawie że rekonstruktorów przedstawi cały okres historii wojskowości. Rzeczy ciekawych to zaczynamy od wojów Mieszka I, będą ułani Beliny Prażmowskiego, będą ułani II Rzeczpospolitej, będzie sprzęt wojskowy, bojowy wóz piechoty, będzie transporterował pancerzony Skot, będą samochody z okresu międzywojennego, będzie pospolite ruszenie. Również z atrakcji będzie taka nowość, samolot będzie z I wojny światowej.
10: No i będzie też wojskowa grochówka, węgierska zupa rybna, pieczarkowa i wspólne świętowanie do późnego wieczora. Defilada rozpocznie się o 15. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Pogoda sprzyja obchodom święta Wojska Polskiego. W całym kraju słonecznie i bez opadów. Teraz na termometrach od 25 stopni w Ełku do 27 w Warszawie, 30 w Szczecinie i 32 we Wrocławiu.
20: Autopromocja. Przez takich jak wy będzie nowy potop.
21: Przypominamy
22: Studio Cezary Orzech. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Dzisiaj między innymi przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A gdy na Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. I tak jest i będzie. Wyż o imieniu Ralf od kilku dni zapewnia nam słońce. Niestety brak opadów i żar, ale to z początkiem przyszłego tygodnia się zmieni. Z zachodu naciągnie nisza, a wraz z nim chłodny front atmosferyczny, przynosząc załamanie pogody. Temperatura spadnie do komfortowego poziomu, spadnie miejscami ulewny deszcz oraz zagrzmią burze. Oto szczegóły trójwymiarowej prognozy pogody. Do końca dnia zachód słońca w Katowicach 3 minuty po 20, bezchmurnie, tylko miejscami na południu województwa zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 32 stopni, w rejonach podgórskich do 30, wysoko w Beskidach do 24 stopni Celsjusza wiatr słaby. W nocy początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich od 12 stopni w dolinach do 19 wysoko w Beskidach. Wiatr słaby, jedynie lokalnie w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty południowy. Jutro w niedzielę wschód słońca o godzinie 5.34, początkowo bezchmurnie, ale w miarę upływu dnia przybywać będzie coraz więcej chmur, aż do dużego zachmurzenia wieczorem. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni, w rejonach podgórskich od 27 do 29, wiatr umiarkowany, chwilowo porywisty, południowo-zachodni. Od poniedziałku do piątku pani aura da nam żyć. Pogoda w kratkę. Słońce, chmury, deszcz, słońce, burza, słońce, czyli jak w kalejdoskopie. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Do usłyszenia za tydzień.
22: Brzmi jak prawdziwe lato. Bardzo dziękujemy, Cezary Orzech.

0: Minęła 13. Polscy i sojuszniczy żołnierze biorą udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Na Jasnej Górze trwają uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nad Bałtykiem prowadzone są testy w ramach częstochowskiego projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Warszawie Wisłą Stradą ruszyła defilada. Najważniejszy z akcentów dorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jako pierwsze zaprezentowały się samoloty i helikoptery różnego rodzaju. Atrakcją były ultranowoczesne polskie samoloty F-35 Husarz, a także Jastrzębie, czyli nasze F-16. Defiladę obserwuje m.in. prezydent Karol Nawrocki, zwierzchnik Sił Zbrojnych, a także minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Po raz drugi defilada w Warszawie jest połączona z paradą morską, która w ubiegłym roku została zorganizowana na Helu. W tym roku w specjalnym szyku płynie około 20 jednostek marynarki wojennej RP i sił sojuszniczych. Przewidziano również przelot lotnictwa morskiego. Na Jasnej Górze trwają obchody uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych, obchodzone było już w V wieku. Głównym punktem częstochowskich uroczystości jest suma odpustowa na jasnogórskim szczycie. Wasze pielgrzymowanie jest fenomenem, który zadziwia Polskę i świat, mówił w homilii arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
2: To jest wielkie zobowiązanie, a dla nas wszystkich jest punktem odniesienia. Nie lękacie się przyznać, że to jest Jezus jest Panem i Zbawicielem waszego życia, a świętość jest darem i zadaniem. Odważacie się wziąć w swoje ręce i stać się ludźmi autentycznej i otwartej wiary.
0: Uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zakończą się o 21:00 apelem jasnogórskim. Po nim nastąpi jeszcze salwa armatnia na placu przed szczytem z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy cudu nad Wisłą.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś nad Olzą kolejny spacer z wakacyjnego cyklu Odkrywaj Cieszyn. Tym razem organizatorzy z Zamku Cieszyn łączą to cykliczne wakacyjne wydarzenie z 25 skarbami z cieszyńskiej Truwły. Jak zapowiada kierownik działu turystyki tej instytucji Maciej Rusek, będzie to spacer szlakiem zabytków nieoczywistych.
3: Rzeczy, które mijamy na co dzień, także skrywają bardzo bogatą historię i są często unikatowe, choćby poręcze przy schodach, pięknie kute. Są to dzieła kowalskie, nie wytwory fabryczne, tylko jeszcze rzemieślnicze, albo na przykład studzienki kanalizacyjne, które były wytwarzane w Cieszynie i mają prawie 100-letnią historię.
0: Przewodnikami po zabytkach nieoczywistych będą cieszyńscy ceramicy Beata i Bogdan Kosakowie. Zbiórka o godzinie 15:00 przed Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej przy Moście Przyjaźni w Cieszynie. W Jastarni nad Bałtykiem trwają testy w ramach częstochowskiego projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa. Realizowany jest on przez Fundację IWEL, Politechnikę Częstochowską oraz Jurajskie WOPR. Ma na celu stworzenie zaawansowanego systemu, który za pomocą kamer i sztucznej inteligencji będzie wykrywać niebezpieczne zachowania w wodzie i na brzegu. Do tej pory dwukrotnie testowano ten system na krytym basenie. Dziś nad morzem sprawdzamy kontrolę osób wchodzących, wychodzących poza bezpieczną strefę oraz reakcję systemu na zniknięcie osób osoby pod wodą, mówi Marcin Sanak z Jurajskiego WOPR-u.
4: Na klasyczne kąpielisko nadmorskie jest to liczba 3 ratowników na 100 metrach, a w takie sezony letnie, w dobrą pogodę, w długi weekend jak dzisiaj, tak naprawdę 200-300 osób w kąpielisku nie jest niczym nadzwyczajnym. Więc w tym momencie tych 3 ratowników ma bardzo ciężką pracę do wykonania i ten system byłby znacznym ułatwieniem dla nich.
0: Zebrane podczas dzisiejszych testów informacje zostaną poddane analizie, a wnioski mają znacząco wpływ na rozwój systemu. Projektowi Wspólnie dla Bezpieczeństwa patronuje Radio Katowice. Teraz jeszcze krótko o pogodzie w drugiej części dnia. Pogoda bez zmian, nadal bezchmurne niebo, a temperatura dziś do 33 stopni.
5: Bezpieczeństwo państwa jest ważniejsze niż polityczne spory, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie trwa defilada wojskowa. Prezydent mówił m.in., że silna armia powstaje na wartościach.
6: Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna.
5: Prezydentowi odpowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, że za skrótem SAFE kryją się filary bezpieczeństwa.
7: To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
5: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty. W Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty.
8: Interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo.
7: Nie do zastąpienia.
5: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty.
8: Polskich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, znoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu.
5: Parada morska na Bałtyku jest jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Katarzyna Zdziebło, srebrną medalistką w chodzie sportowym na dystansie maratońskim podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Polska uzyskała rezultat 3 godzin, 19 minut, 50 sekund. To oczywiście rekord kraju.
9: Trzymałam, no co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor po 4 latach. Znowu zdobyłam medal.
5: W maratońskim podczas Mistrzostw Europy w Birmingham Polska uzyskała rezultat 3 godzin, 19 minut, 50 sekund. To oczywiście rekord kraju. Na mecie był...
9: Uznałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje.
5: Rywalizację wygrała 21-letnia Włoszka Sofia Fiorini i wynikiem 3:15:11 ustanowiła rekord świata. Co najmniej 7 osób zginęło, a 3 zostały ranne w izraelskim ataku na południowy Liban. Izraelskie samoloty bojowe zniszczyły budynek na obrzeżach miasta Ansar. Według libańskiej Narodowej Agencji Informacyjnej to pierwszy atak sięgający tak daleko w głąb kraju od czasu wejścia w życie zawieszenia broni.
10: To obowiązuje od 2 miesięcy. W Ansar trwa akcja ratunkowa. W osobnej operacji zaatakowane zostały strategicznie położone wzgórza Ali al-Taher. Pomimo podpisania umowy ramowej między Bejrutem i Tel Awiwem, Izrael kontynuuje ataki na terytorium Libanu. Na mocy porozumienia izraelska armia miała stopniowo wycofywać się ze wszystkich okupowanych terytoriów Libanu. Jej pozycje mieli przejąć libańscy żołnierze. Izrael zażądał też pełnego rozbrojenia Hezbollahu. W południowym Libanie Izrael nie wycofał się z pozycji zajętych jeszcze w czasie poprzedniej wojny w latach 2023-2024. Szacuje się, że od rozpoczęcia działań wojennych w marcu tego roku Izrael posunął się o ponad 10 km w głąb terytorium Libanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
5: O kolejnych trzęsieniach ziemi w Indonezji donoszą agencje. Ziemia o sile 6,8 zatrzęsła się na północnej Sumatrze. We wcześniejszym trzęsieniu na wyspie Flores zginęło co najmniej 38 osób. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło także północne wybrzeże Papui Nowej Gwinei. Wstrząs nastąpił na głębokości 10 km. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Sobotnie popołudnie słoneczne i bez opadów. Tylko chwilami na północnym zachodzie i w górach może się chmurzyć. Nad morzem porywisty wiatr. Od 27 stopni na Podlasiu i Podhalu do 30 w centrum i 35 na zachodzie.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Studio Cezary Orzech, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzisiaj między innymi przypada święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A gdy na Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. I tak jest i będzie. Wyż o imieniu Ralf od kilku dni zapewnia nam słońce. Niestety brak opadów i żar, ale to z początkiem przyszłego tygodnia się zmieni. Z zachodu naciągnie niż, a wraz z nim chłodny front atmosferyczny, przynosząc załamanie pogody. Temperatura spadnie do komfortowego

0: poziomu, spadnie miejscami ulewny deszcz oraz zagrzmią burze. Oto szczegóły trójwymiarowej prognozy pogody. Do końca dnia zachód słońca w Katowicach 3 minuty po 20, bezchmurnie, tylko miejscami na południu województwa zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 32 stopni, w rejonach podgórskich do 30, wysoko w Beskidach do 24 stopni Celsjusza w Jacławie. W nocy początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich od 12 stopni w dolinach do 19 wysoko w Beskidach. Wiatr słaby, jedynie lokalnie w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty południowy. Jutro w niedzielę wschód słońca o godzinie 5.34, początkowo bezchmurnie, ale w miarę upływu dnia przybywać będzie coraz więcej chmur, aż do dużego zachmurzenia wieczorem. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni, w rejonach podgórskich od 27 do 29, wiatr umiarkowany, chwilowo porywisty, południowo-zachodni. Od poniedziałku do piątku pani aura da nam żyć. Pogoda w kratkę. Słońce, chmury, deszcz, słońce, burza, słońce, czyli jak w kalejdoskopie. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Do usłyszenia za tydzień.
1: Brzmi jak prawdziwe lato. Bardzo dziękujemy, Cezary Orzech.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Minęła 15. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślił w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki. Na Jasnej Górze z udziałem tysięcy pielgrzymów trwają uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ministerstwo Infrastruktury przekazało Tychom ponad 9,5 miliona złotych na inwestycje drogowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że dopiero z siły narodu wyrasta siła żołnierzy. Prezydent wziął udział w centralnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki, przemawiając podczas defilady wojskowej, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
2: Tak, drodzy państwo, silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Prezydent dodał, że polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie.
2: To nie jest święto sprzętu. To nie jest święto stali, to nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza.
0: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Na Jasnej Górze z udziałem tysięcy pątników trwają obchody uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych. Ich głównym punktem była suma odpustowa pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo. Do 14 sierpnia na Jasną Górę przybyło ponad 80 tysięcy pątników uczestniczących w pielgrzymkach pieszych, rowerowych, biegowych, konnych oraz na rolkach. To o kilka tysięcy więcej niż w ubiegłym roku, poinformował klasztor Paulinów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tychy otrzymały finansowe wsparcie na inwestycje drogowe. Chodzi o ponad 9,5 miliona złotych, które trafią do miasta z Ministerstwa Infrastruktury. To dla nas bardzo dobra wiadomość, podkreśla Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu.
3: Z tej kwoty ponad 8 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę połączenia ulicy Szojdy i Towarowej w rejonie Centrum Handlowego. To ważna inwestycja, która poprawi układ komunikacyjny i usprawni ruch w tej części miasta, bo przypomnę, że właśnie w ostatnim czasie w tym rejonie rozpoczęliśmy tworzenie nowych połączeń, które mają przede wszystkim usprawnić komunikację w Cielnicach i na terenach przemysłowych.
0: Pozostałe środki, czyli ponad 1,5 miliona złotych, trafią na bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej. Politechnika Częstochowska pozyskała blisko 2 miliony złotych na realizację projektu badawczego. Środki pochodzą z programu Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt Biuremonitoring Komunalny, transfer know-how do gminnej gospodarki odpadami i oczyszczalni będzie realizowany przez kilka wydziałów, mówi doktor habilitowany Anna Grobelak z Politechniki Częstochowskiej.
4: Wydział Infrastruktury Środowiska, zadania dotyczące kompostowania, suchej fermentacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej, prace związane z biogazem, z odzyskiem ciepła. Będzie również koncepcja wykorzystania odzyskanego amoniaku jako paliwa. Wydział Informatyki Sztucznej Inteligencji będzie tutaj realizował zadania autonomicznego monitoringu składowiska.
0: Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wspierających gminną gospodarkę bioodpadami, odzysk energii oraz monitoring instalacji komunalnych. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie będzie pogodnie z bezchmurnym niebem, pojedyncze obłoki jedynie nad Beskidami, a na termometrach dziś do 33 stopni.
5: Były podziękowania dla żołnierzy i zapewnienia wsparcia polskiej obronności. W Warszawie zakończyła się defilada w Święto Wojska Polskiego. Obserwował ją Mariusz Pieśniewski, z którym łączymy się ponownie. Mariuszu, powiedz nam, jakie wrażenie wywarł ten pokaz.
6: Ogromne wrażenie na zebranych licznie gościach, ale też na najważniejszych osobach w kraju, a zarówno minister obrony narodowej, jak i prezydent podkreślali chęć kooperacji. Karol Nawrocki mówił, że liczy na współpracę na rzecz obronności.
2: Od roku pracujemy w Pałacu Prezydenckim nad strategią bezpieczeństwa narodowego, a więc nad polską kulturą strategiczną, która zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję
7: Ministerstwu Obrony Narodowej i panu premierowi za rok tych wspólnych działań. Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
6: Ta ponad dwugodzinna defilada była bacznie obserwowana nie tylko przez oficjalnych przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Polską krajów, ale też tłumnie zebrani goście z kraju podziwiali pokaz.
8: Biało-czerwonej. Jest duma, pełna duma. Dlatego mam pełen szacunek do żołnierskiego munduru i nie rozumiem tych, którzy nie szanują polskiego munduru. Pełen szacun dla polskiego żołnierza.
9: Po to pokazujemy nie tylko nam, ale też innym, prawda, że potrafimy walczyć o swoje.
6: I w tym zgadzają się zarówno politycy, jak i zwykli oglądający defiladę. Właśnie dlatego warto pokazać swoją militarną siłę.
5: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. A w Gdyni zakończyła się Parada Morska, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. W wydarzeniu wziął udział premier Donald Tusk i tysiące osób. Na miejscu jest także Przemysław Lis. Przemku, teraz ty proszę opowiedz, jak przebiegała ta parada w Gdyni.
10: Wydarzenie otworzyło przemówienie premiera Donalda Tuska, który mówił o budowie bezpiecznej Polski oraz o tym, że to właśnie bezpieczeństwo będzie najlepszym darem dla przyszłych pokoleń.
11: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
10: W Paradzie Morskiej widzieliśmy ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Na niebie z kolei można było zobaczyć skrzydła i śmigła naszej marynarki. Parada robiła piorunujące wrażenie.
12: Duma, duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
13: Mamy ciarki, wszyscy są solidarni i to jest, Boże, niech tak będzie zawsze, zawsze.
10: Główna część parady za nami, ale cały czas z bliska można tu zobaczyć także polskie czołgi, transportery opancerzone czy armatohaubice. Trwa też, co zapewne Państwo słyszą, koncert orkiestry wojskowej.
5: Tak, słyszymy. Dziękujemy, Przemek. Przemek Lis z Gdyni. Wypadek niewielkiego samolotu w gminie Nieborów koło Łowicza. Maszyna rozbiła się w miejscowości Bobrowniki, około 400 metrów od lądowiska. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek, trafił do szpitala.
14: Podczas wykonywania lotu na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
5: Powiedziała nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Policji w Łodzi. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczynę wypadku. Po 8 dniach paraliżu ponownie zostało otwarte lotnisko w Katanii. To dzięki obniżeniu stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej Etny. Przez ponad tydzień lotnisko nie działało. Odwołanych zostało kilkaset lotów. Wiele z nich przekierowano do Comiso, Palermo i Trapani. Organizacje obrony praw konsumentów szacują, że blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów.
15: Klimat.
5: Jakość powietrza w kraju jest dobra lub umiarkowana. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 60%. Zagrożenie pożarowe występuje niemal w całej Polsce, a największe w województwach lubelskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, nad ranem na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Teraz od 27 do 35 stopni, nad ranem od 15 na Podlasiu do 17 w centrum i 18 miejscami na zachodzie.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce

0: Jest 16. Uroczyste obchody z okazji święta Wojska Polskiego odbyły się w Katowicach. Turysta z Czech zmarł w Beskidach. Próbowali go ratować m.in. obecni na miejscu pracownicy katowickiego IPN-u. Przez całe popołudnie trwają warsztaty w ramach 24 dni Koronki Koniakowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbyły się w Katowicach. W programie znalazły się msza święta, składanie kwiatów i oficjalne uroczystości na Placu Żołnierza Polskiego. Jak mówi pułkownik Przemysław Kubicki, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dla żołnierzy to święto jest szczególne.
2: Dzisiejsze święto jest rzeczywiście bardzo wyjątkowe. To jest pierwsze święto pod moim dowództwem, jeśli chodzi tutaj. Była okazja wrócić na Śląsk. Myślę, że również że dla moich żołnierzy to jest wyraz uhonorowania, wyróżnienia za ich całoroczną służbę. To jest taki moment, w którym mogą poczuć, że to społeczeństwo jest dumne z nich.
0: Przy okazji święta wręczono wyróżnienia, a także nominacje na wyższe stopnie.
3: Ogromna duma, ciężka praca się na to złożyła, dlatego jest to jakieś zwieńczenie, ogromne zadowolenie, że udało się po prostu jeszcze w ten szczególny dzień odebrać tę nominację.
4: To wyróżnienie za praktycznie 5 lat służby. To jest pies poszukiwawczy ratowniczy, on szuka ludzi górnym wiatrem, więc no jest to służba, która ma na celu ratowanie ludzkiego życia, jeśli ktoś się zagubi. Całe jego życie to jest trening.
0: Po oficjalnych uroczystościach zorganizowany został piknik wojskowy dla mieszkańców. 54-letni obywatel Czech zmarł w rejonie Babiej Góry. Do zdarzenia doszło wczoraj. Ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie, że u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Do czasu dotarcia ratowników mężczyznę reanimowali turyści. Jak się okazało, byli to m.in. pracownicy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec, ale mimo wszystkich wysiłków poszkodowany zmarł.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sobota w Trójwsi Beskidzkiej z koronkowym świętowaniem. W Koniakowie przez całe popołudnie odbywają się warsztaty w ramach 24 dni Koronki Koniakowskiej. Sobotni program zakończy wieczorny koncert muzyki pasterskiej i pokaz mody koronkowej kolekcji. Zaprasza prezeska Fundacji Koronki Koniakowskie Lucyna Ligocka-Kochut.
5: Tutaj tym koncertem podkreślamy tą naszą tradycję Karpat muzycznie, a Koronka Koniakowska dzisiaj króluje na największych wybiegach mody, bo współpracujemy ze wspaniałymi projektantami dla Diora, Dolce Gabbany czy Magdy Butrym.
0: Ponadto do 18 w wiosce na Łące w Koniakowie-Szańcach odbywa się kiermasz koronek twórczości ludowej i regionalnych przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. 7 lat temu żółwie błotne zawitały do nadleśnictwa Siewierz. Wtedy zostały wpuszczone do specjalnego zbiornika, a później regularnie badane, ważone i mierzone. W zeszłym roku podczas corocznego przeglądu znaleziono resztki skorupek żółwich jaj. Do tej pory nie zaobserwowano jednak młodych gadów. Przez lata udało się natomiast potwierdzić naturalne występowanie tego gatunku na terenie ziemi siewierskiej. Żółw błotny to jedyny rodzimy gatunek gadów żyjący dziko w naszym kraju, podległy ścisłej ochronie gatunkowej. Do końca dnia i w nocy pogodnie i ciepło. Jutro termometry wskażą do 33 stopni. Od poniedziałku spore ochłodzenie.
6: Budowa bezpieczeństwa kraju to nasze najważniejsze zadanie, mówił w Gdyni premier Donald Tusk. Szef rządu oglądał paradę morską w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Jak podkreślił, inwestycje w polską armię, w tym w marynarkę wojenną, są największe w historii. Już niebawem będziemy mieli najsilniejszą armię w Europie, stwierdził szef rządu.
7: Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy. To jest wasz sukces. To wy składacie się na ten wielki wysiłek, te blisko 5% dochodu narodowego na nasze zbrojenia. To są zbrojenia nie dlatego, że ambitni są politycy. To są zbrojenia, które są inwestycją w naszą bezpieczną przyszłość.
6: Tylko na Molo Południowym w Gdyni paradę morską oglądało kilkanaście tysięcy osób. To był najlepszy punkt obserwacyjny. Płynące w szyku liniowym z polskiej sojusznicze okręty przeparadowały w odległości 30 metrów od lądu.
8: Chciałem zobaczyć, wie pan, jak wygląda nasza marynarka wojenna.
9: No i jak wygląda?
8: No super. Przed lat, kiedy ja służyłem, było inaczej, a teraz jest całkowicie co innego.
10: No niesamowite. Normalnie aż ciary przychodzą bardzo blisko. Ja przyjechałam aż z Warmii i Mazur, żeby to zobaczyć. To jest niesamowity widok.
11: Zaskoczony jestem ja z marynarką. Z Wybrzeżem nie mam nic do czynienia, bo jestem z południa. Specjalnie przyjechałem. No nie znam się na tym, ale jest to coś niesamowitego.
12: Cieszymy się, że mamy taką siłę obronną morza, lądu.
6: To nie koniec atrakcji na Molo Południowym. Do 18 oglądać można sprzęt wojskowy, m.in. czołgi Abrams czy armatochaubice. W sumie prezentowanych jest kilkadziesiąt pojazdów. Od 106 lat zmieniło się wszystko, ale nie zmieniło się zagrożenie, mówił w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Zagrożenie idzie wciąż z tej samej strony, ze strony neoimperialnej Federacji Rosyjskiej czy ówczesnych bolszewików, podkreślał.
13: Nie chcę cytować pana prezydenta Kaczyńskiego. Chcę posłużyć się trawestacją jego słów, byśmy zrozumieli moment, w którym jesteśmy. Trawestując słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, możemy powiedzieć: kiedyś Gruzja, dzisiaj Ukraina, jutro być może państwa bałtyckie i moja ojczyzna Polska, a kiedyś być może Berlin i Paryż i cała Europa Zachodnia.
6: W Warszawie przez Wisłostradę przeszła defilada. Jako pierwsze zaprezentowały się samoloty i helikoptery. Atrakcją były ultranowoczesne polskie samoloty F-35 Husarz, a także Jastrzębie, czyli polskie F-16. Duży pożar w powiecie słupskim w Pomorskiem płonie zakład gospodarowania odpadami w Chlewnicy. Najnowsze informacje przekazuje Kamil Padusiński ze słupskiej komendy.
14: Palą się na ten moment 3 hale oraz 2 hałdy zewnętrzne, gdzie były gromadzone odpady. Na miejsce na ten moment zostało zadysponowane 46 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu słupskiego oraz z terenu województwa.
6: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa akcja gaśnicza. W Cieśninie Ormus kolejny atak na emirackie tankowce. W ostatnich dniach i tygodniach dochodziło do nich regularnie.
15: Od początku marca celem ataku stało się około 20 tankowców spółki ADNOC. W ostatnich dniach atakowano je aż 7-krotnie. Ruch w Ormus praktycznie ustał. Przez Cieśninę przepływają pojedyncze jednostki. Wczoraj zaledwie 2, w tym żaden nie przewoził ropy. Władze Iranu twierdzą, że w pełni kontrolują Ormus. Wznowienie negocjacji z Amerykanami uzależniają od spełnienia warunków. Wypłata reparacji czy pobieranie opłat żeglugowych z perspektywy Waszyngtonu są nieakceptowalne. Prezydent Donald Trump uważa zaś, że karty w Cieśninie Ormus rozdają Amerykanie. Trwa blokada wejścia na szlak przez amerykańską marynarkę wojenną. Trump uważa, że irańska gospodarka jest na skraju załamania. Kraj ten nie sprzedaje ropy, jest bliski wstrzymania wydobycia z powodu przepełnionych magazynów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Popołudnie, wieczór i noc pogodne, ale nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze, a także porywisty wiatr. Do wieczora od 27 do 25 stopni, nad ranem w Suwałkach 15 stopni, w Warszawie 17, a we Wrocławiu 18.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.
17: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: la la.
1: Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
0: Idę przez osiedle jak przez tren.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Jest 16. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbyły się w Katowicach. Turysta z Czech zmarł w Beskidach. Próbowali go ratować m.in. obecni na miejscu pracownicy katowickiego IPN-u. Przez całe popołudnie trwają warsztaty w ramach 24 dni Koronki Koniakowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego odbyły się w Katowicach. W programie znalazły się msza święta, składanie kwiatów i oficjalne uroczystości na placu Żołnierza Polskiego. Jak mówi pułkownik Przemysław Kubicki, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dla żołnierzy to święto jest szczególne.
2: Dzisiejsze święto jest rzeczywiście bardzo wyjątkowe. To jest pierwsze święto pod moim dowództwem, jeśli chodzi tutaj. Była okazja wrócić na Śląsk. Myślę, że również dla moich żołnierzy to jest wyraz uhonorowania, wyróżnienia za ich całoroczną służbę. To jest taki moment, w którym mogą poczuć, że to społeczeństwo jest dumne z nich.
0: Przy okazji święta wręczono wyróżnienia, także nominacje na wyższe stopnie.
3: Ogromna duma, ciężka praca się na to złożyła, dlatego jest to jakieś zwieńczenie, ogromne zadowolenie, że udało się po prostu jeszcze w ten szczególny dzień odebrać tę nominację.
4: To wyróżnienie za praktycznie 5 lat służby. To jest pies poszukiwawczy ratowniczy, on szuka ludzi górnym wiatrem, więc no jest to służba, która ma na celu ratowanie ludzkiego życia, jeśli ktoś się zagubi. Całe jego życie to jest trening.
0: Po oficjalnych uroczystościach zorganizowany został piknik wojskowy dla mieszkańców. 54-letni obywatel Czech zmarł w rejonie Babiej Góry. Do zdarzenia doszło wczoraj. Ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie, że u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Do czasu dotarcia ratowników mężczyznę reanimowali turyści. Jak się okazało, byli to m.in. pracownicy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec, ale mimo wszystkich wysiłków poszkodowany zmarł.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sobota w Trójwsi Beskidzkiej z koronkowym świętowaniem. W Koniakowie przez całe popołudnie odbywają się warsztaty w ramach 24 dni Koronki Koniakowskiej. Sobotni program zakończy wieczorny koncert muzyki pasterskiej i pokaz mody koronkowej kolekcji. Zaprasza prezeska Fundacji Koronki Koniakowskie Lucyna Ligocka-Kochut.
5: Tutaj tym koncertem podkreślamy tą naszą tradycję Karpat muzycznie, a Koronka Koniakowska dzisiaj króluje na największych wybiegach mody, bo współpracujemy ze wspaniałymi projektantami dla Diora, Dolce Gabbany czy Magdy Butrym.
0: Ponadto do 18 w wiosce na Łące w Koniakowie-Szańcach odbywa się kiermasz koronek twórczości ludowej i regionalnych przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. 7 lat temu żółwie błotne zawitały do nadleśnictwa Siewierz. Wtedy zostały wpuszczone do specjalnego zbiornika, a później regularnie badane, ważone i mierzone. W zeszłym roku podczas corocznego przeglądu znaleziono resztki skorupek żółwich jaj. Do tej pory nie zaobserwowano jednak młodych gadów. Przez lata udało się natomiast potwierdzić naturalne występowanie tego gatunku na terenie ziemi siewierskiej. Żółw błotny to jedyny rodzimy gatunek gadów żyjący dziko w naszym kraju, podległy ścisłej ochronie gatunkowej. Do końca dnia i w nocy pogodnie i ciepło. Jutro termometry wskażą do 33 stopni. Od poniedziałku spore ochłodzenie.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Polska będzie bezpieczna nie tylko, gdy zbudujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności. Tak premier Donald Tusk mówił, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Wskazał na 4 filary bezpieczeństwa naszego kraju: szczelne granice, mądrą politykę zagraniczną, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silną gospodarkę. W te 4 filary co rusz ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Rosji, ale także u nas w kraju, mówił premier.
8: Blokowanie wielkiego projektu SAFE. 180 miliardów złotych dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, te partie polityczne, tych polityków, którzy chcą Polsce wmówić i Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, że Unia Europejska jest niepotrzebna.
7: Premier zwrócił się też z apelem do polityków, aby w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni. Parada morska na Bałtyku była jednym z akcentów obchodów święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślał z kolei w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że dopiero z siły narodu wyrasta siła żołnierza. Przemawiając podczas defilady wojskowej, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
9: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
7: Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego.
10: Abramsy i różny sprzęt latający. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
11: Czyli pojazdy te najnowsze, które można zobaczyć dosłownie z bliska.
12: Dosłownie, nie? No i F-35.
10: I na pewno życzę naszym żołnierzom, jak i Polsce, aby podczas ten sprzęt był pokazywany podczas takich defilad, podczas na poligonach, no i potem w muzeach. I to, aby naszej Polsce wystarczyło, jeśli chodzi do obrony i odstraszania.
7: Prezydent wręczył też 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Ponad 40 jednostek Straży Pożarnej gasi pożar wysypiska śmieci w miejscowości Chlewnica w województwie pomorskim. Ogień pojawił się około południa. O szczegółach powiedział nam Kamil Padusiński ze Straży Pożarnej.
13: Działania na pożarze w Chlewnicy cały czas trwają. Płonie zakład zagospodarowania odpadów. Palą się na ten moment 3 hale oraz 2 hałdy zewnętrzne, gdzie były gromadzone odpady. Na miejsce na ten moment zostało zadysponowane i częściowo także działa na miejscu 46 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
7: Strażacy starają się też teraz zabezpieczyć sąsiednie budynki. W Chinach, a także m.in. na Tajwanie, zgodnie z kalendarzem księżycowym, rozpoczął się miesiąc głodnych duchów. To czas, gdy wyznawcy buddyzmu wspominają zmarłych, ale też przestrzegają szczególnych obyczajów.
14: Tam, gdzie rytm życia wyznacza tradycyjny kalendarz księżycowy, panuje przekonanie, że w miesiącu głodnych duchów otwierają się bramy zaświatów. To wówczas dusze pokutujące mogą znaleźć ulgę, zazwyczaj jednak kosztem żyjących. Powszechnie zmarłym składane są w ofierze specjalne papierowe pieniądze. Wierzy się, że ich spalenie pomaga przodkom. W miesiącu głodnych duchów należy unikać kąpieli po zmroku, wtedy bowiem szczególnie aktywne są duchy wodne, które mogą przełamać swoje cierpienie, kiedy znajdą zastępstwo w postaci innej duszy. Na Tajwanie pokutuje przesąd, że wyrzucenie na drogę monety może oznaczać odrzucenie od siebie życiowego nieszczęścia. To wraz z symboliczną monetą może przenieść się na znalazcę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport Adam Malecki.
15: Medal na początek. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce drugie miejsce w chodzie sportowym na dystansie maratońskim wywalczyła Katarzyna Zdziebło. Rezultat 3 godziny 19 minut i 50 sekund. To rekord kraju. Powodów do radości jest wiele, tym bardziej, że pani Kasia powtórzyła wynik z 2022 roku z Monachium. Wówczas szła na 20 km, a do tego zwalczyła chorobę. Przeszła boreliozę oraz poważne powikłania po zakażeniu koronawirusem.
16: No co ja mogę powiedzieć? Srebro to chyba mój ulubiony kolor. Po 4 latach znowu zdobyłam medal i pokazałam przede wszystkim sobie, że potrafię się podnieść i po prostu robić swoje. Także no, jest to dla mnie wyjątkowy medal. No dużo przeszłam, żeby go zdobyć jeszcze raz.
15: Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, Włoszka. W wyścigu mężczyzn na dystansie półmaratonu Maher Banlima był 9. To nie koniec dobrych informacji z Birmingham. Do finału awansowały nasze sztafety 4x100 metrów mężczyzn i kobiet, podobnie jak Weronika Lizakowska i Klaudia Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, a w rywalizacji siedmioboju Adrianna Sułek-Szubert zajmuje siódme miejsce po sześciu konkurencjach. W piłkarskiej ekstraklasie jedno przewidziane na dzisiaj spotkanie czwartej kolejki już się zakończyło. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 Śląsk-Wrocław. Dla Miedziowych jest to drugie zwycięstwo w sezonie. O 17.30 Piast Gliwice zagra z Wieczystą Kraków, a o 20.15 Widzew Łódź z Koroną Kielce. We Wrocławiu za to trwa spotkanie towarzyskie Milanu z Manchesterem United. Czerwone Diabły prowadzą od drugiej minuty po trafieniu Maguire'a. Z wieści transferowych do skutku doszły przenosiny z Barcelony do Paris Saint-Germain Ferrana Torresa. Strzelec zwycięskiego gola, który dał Hiszpanom Mistrzostwo Świata, podpisał 5-letnią umowę, a kosztował podobno 50 milionów euro. W tenisie nasi reprezentanci zagrają dzisiaj w turnieju w Cincinnati. Za chwilę właściwie rozpocznie się spotkanie Maji Chwalińskiej z Hiszpanką z Krystyną Buksą. O 18.30 Magdalena Fręch zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a około 20.00 w meczu drugiej rundy Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem.
7: Za oknami wciąż upalnie, na termometrach przeważnie od 29 do 32 stopni. Wieczór i noc pogodne, ale nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przeniosą opady deszczu oraz burze, a także porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach przeważnie od 15 do 18 stopni.
17: Autopromocja.
18: Urodził się w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Nigerii, mieszka w Sztokholmie. Jego domena...

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi. Ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson.

Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Jest 17. Tłumy Polaków obejrzały wojskową defiladę w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Jasnej Górze pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie związanym ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. A na koniec ślub, który połączył dwie grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Jury i Beskidów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Czołgi, armatochaubice, wozy opancerzone, a także wojska piesze reprezentujące wszystkie rodzaje sił i lotnictwo. Wisłostradą przeszła defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Wzdłuż stołecznej trasy zebrały się tysiące miłośników wojskowości. O swoich wrażeniach opowiedzieli Agacie Król.
2: Samoloty.
3: A jakie najbardziej? 6.
2: F-35, F-16.
3: F-16, jakieś może śmigłowce? Wszystkie lubisz.
4: Co pani tutaj filmuje teraz?
5: Cały przemarsz.
4: Ładnie się prezentuje wojsko?
5: Bardzo.
4: To będzie ładny film na pamiątkę.
5: No właśnie.
4: Wyczuwam tu w tobie miłośnika wojskowości.
6: Tak, jestem miłośnikiem.
4: Co cię najbardziej interesuje?
6: Lotnictwo.
4: A na czym chciałbyś latać?
6: Na myśliwcach kategoria A1, czyli F-16, F-35.
7: Ogólnie lubię takie wydarzenia i cieszę się, że tu jestem.
0: Defilady w Warszawie i w Gdyni były głównymi punktami obchodów Święta Wojska Polskiego. Podczas święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze, które jest kulminacją sezonu pielgrzymkowego, arcybiskup Wacław Depo mówił o nierozerwalnym związku Polaków i Polski z religią i Kościołem. Wyliczył też choroby toczące ojczyznę, te same jego zdaniem od 400 lat. Jak mówił arcybiskup, matka ojczyzna choruje dzisiaj z powodu 6 chorób, a są nimi nierzeczliwość dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezgoda i rozterki między ludźmi, naruszenie zasad religii katolickiej, czyli otwarta walka z Bogiem i Kościołem, uwłaczanie władzy jej osłabianie, prawa niesprawiedliwie uchwalane oraz grzechy wołające o pomstę do nieba. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest największą w sierpniu uroczystością na Jasnej Górze i kulminacją sezonu pielgrzymkowego. Od 24 kwietnia na Jasną Górę dotarło 72 tysiące pątników pieszych, a kolejnych 8 tysięcy w pielgrzymkach rowerowych, biegowych, konnych oraz na rolkach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Świętego Maksymiliana w Rybnickiej Kuźni. Na potrzebę utworzenia takiego miejsca mieszkańcy dzielnicy wskazywali od wielu lat. Ostatecznie miasto ufundowało kontenerowy budynek, który teraz stanie się przestrzenią do integracji, organizowania warsztatów i lokalnych wydarzeń. Takie miejsca są potrzebne, bo sprzyjają budowie społeczeństwa obywatelskiego, mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
8: To jest miejsce, które chcemy oddać mieszkańcom, aby oni mogli tam różne swoje pasje realizować, które też jako społeczeństwo musimy się uczyć tego, że uczestnictwo w stowarzyszeniach to kultura spędzania czasu wolnego i budowania jakichś więzi społecznych. No nie wszystko da się znaleźć w internecie i te relacje społeczne buduje się po prostu poprzez miejsce spotkania.
0: Uroczyste otwarcie centrum nastąpi o 17.30 przy okazji festynu rodzinno-odpustowego w Rybnickiej Kuźni. Dwie różne grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wspólna pasja do góry. Dwoje ratowników z Beskidzkiej i Jurajskiej Grupy GOPR powiedziało sobie dzisiaj tak. Pani Katarzyna na co dzień służy w Jurajskim GOPR-ze, a pan Patryk w Beskidzkim. Oboje mierzą się z różnymi wyzwaniami. To zarówno Jurajskie Skały, jak i Beskidzkie Szlaki. Połączyła ich pasja zarówno do gór, jak i niesienia pomocy. Ślub odbył się w plenerze. To pokazuje, że GOPR to przede wszystkim ludzie i nieraz wspólne historie na całe życie. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Do końca dnia i w nocy pogodnie i ciepło. Jutro termometry wskażą do 33 stopni. Będzie słonecznie.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
10: Stu strażaków z całego województwa pomorskiego walczy od południa z pożarem zakładu przetwarzającego odpady w Chlewnicy. Palą się 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2.
11: Również ogień niestety przedostał się na budynek biurowy. Dodatkowo pożarem objęte są pozostałości po sortowaniu odpadów. Na miejscu są strażacy zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej, Wojskowa Straż Pożarna. Jest to pożar o dużej skali. Mamy tutaj zadysponowane duże siły i środki. Duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci.
10: Mówił Dawid Westrych ze Straży Pożarnej. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien, ponieważ toksyczny dym powstały w wyniku palących się śmieci jest wyczuwalny nawet kilka kilometrów od miejsca pożaru. Akcja najprawdopodobniej zakończy się jutro rano. Uniknie wojny tylko ten, który jest dobrze przygotowany, mówił premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni. Szef rządu zwrócił uwagę na filary polskiego bezpieczeństwa. Jednym z nich, jak mówił, jest ochrona polskich granic.
12: Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Zainwestowaliśmy w to wysiłek tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Miliardy złotych. To także wasz wysiłek, polskich podatników.
10: W Gdyni na defiladzie morskiej w specjalnym szyku przepłynęło około 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych. Polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie, tak z kolei mówił w Warszawie prezydent Karol Nawrocki.
13: To nie jest święto sprzętu, to nie jest święto stali. To nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza.
10: Prezydent wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Co najmniej 11 osób zginęło w izraelskich nalotach na południu Libanu, podało libańskie Ministerstwo Zdrowia. 19 osób zostało rannych. Izraelska armia poinformowała, że zaatakowała infrastrukturę Hezbollahu. Były to jedne z najbardziej krwawych ataków od czasu przyjęcia amerykańskiego planu pokojowego dla Libanu i Izraela. Premier Libanu Nawah Salem potępił naloty. Z kolei Hezbollah zagroził, że ataki na Liban spotkają się z odpowiedzią. Konflikt gwałtownie zaostrzył się na początku marca i przerodził się w otwartą wojnę. Od tego czasu w Libanie w wyniku izraelskich nalotów zginęło co najmniej 4300 osób. Dla koni przeszli nad morskie oko. Kilkanaście osób pokonało ponad 8-kilometrową drogę, domagając się likwidacji transportu konnego na popularnej trasie. Całą drogę aktywiści nieśli ze sobą transparenty nawołujące do zaprzestania pracy koni w Tatrach.
14: W większości cywilizowanego świata odstępuje się od wykorzystywania koni w dorożkach, w powozach.
15: Wykorzystywanie koni do tego wozić ludzi zdrowych, bo praktycznie zdecydowana większość są ludzie zdrowi, którzy tam jadą na górę, którzy po prostu uznają to za taką, powiedzmy sobie, atrakcję, no to jest to bezsensowne wykorzystywanie koni, prawda?
16: I dlatego idziemy właśnie trasą. Chcemy podnosić świadomość ludzi, którzy chcieliby wsiąść do wozu ciągniętego przez konie. Nie zgadzamy się na żadne kompromisy, żadne skrócenie trasy. Chcemy, żeby konie w tych czasach przestały być w końcu traktowane jak maszyny.
10: Aktywiści nie spotkali dzisiaj na drodze do Morskiego Oka ani koni, ani fiakrów. Od września TPN rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy, które obecnie kursują z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy, będą kończyć kurs po przejechaniu 3 km przy wodogrzmotach Mickiewicza.
9: Klimat.
10: Na wschodzie i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, natomiast w części zachodniej i południowej umiarkowana. Dostateczną jakość powietrza wskazują czujniki w Szczecinie, Podszczecińskiej, Widuchowej oraz Sulęcinie i Żarach w Lubuskiem. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na termometrach teraz przeważnie od 29 do 31, miejscami 32 stopni. Popołudnie, wieczór i noc pogodne. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Może im towarzyszyć także porywisty wiatr.
17: Zapraszamy do reklamy.
18: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilka

znasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Jest 19. Kilka tysięcy żołnierzy przemaszerowało ulicami Warszawy w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Ruszyła czelacka aplikacja miejska, a razem z nią karta mieszkańca. Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Przez 8 dni było sparaliżowane z powodu erupcji wulkanu Etna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt. Na Wisłostradzie w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego.
2: Działo się na ziemi.
3: Czołgi.
4: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
2: I w powietrzu.
4: Bardzo fajnie.
5: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
6: F-35?
2: Super.
5: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
2: A obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
7: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
8: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
2: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich.
0: Defiladę obserwował Mariusz Pieśniewski. Politechnika Częstochowska pozyskała blisko 2 miliony złotych na realizację projektu badawczego. Środki pochodzą z programu Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt Bioremonitoring Komunalny, transfer know-how do gminnej gospodarki odpadami i oczyszczalni będzie realizowany przez kilka wydziałów, mówi doktor habilitowana Anna Grobelak z Politechniki Częstochowskiej.
9: Wydział Infrastruktury Środowiska, zadania dotyczące kompostowania, suchej fermentacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej, prace związane z biogazem, z odzyskiem ciepła. Będzie również koncepcja wykorzystania odzyskanego amoniaku jako paliwa. Wydział Informatyki Sztucznej Inteligencji będzie tutaj realizował zadania autonomicznego monitoringu składowiska.
0: Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wspierających gminną gospodarkę bioodpadami, odzysk energii i składników nawozowych, a także monitoring instalacji komunalnych. Ruszyła czelacka aplikacja miejska, a razem z nią karta mieszkańca. W ten sposób Czelać dołącza do miast, które zaoferowało zameldowanym w niej osobom program zniżek w miejskich instytucjach, ale też u partnerów, czyli firm działających w mieście. Mieszkańcy będą mogli pobrać aplikację oraz założyć swoją kartę mieszkańca na jeden z trzech sposobów: przez czelacką aplikację miejską, za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście w magistracie. Karta będzie obsługiwana w sieci, ale dla chętnych przygotowano wersję plastikową.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało po południu ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego, uniemożliwiającego lądowania i odloty. Decyzja o otwarciu lotniska to rezultat obniżenia stopnia alarmu z powodu aktywności wulkanicznej z czerwonego do pomarańczowego. W ciągu 8 dni paraliżu w Katanii odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele z nich przekierowano na inne sycylijskie lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. Problemy dotknęły też pasażerów z Polski, w tym z województwa śląskiego, bo z Katanią regularne połączenia ma lotnisko w Pyrzowicach. W nocy od 14 do 19 stopni, jutro słonecznie, dopiero pod wieczór od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać do dużego, ale padać jeszcze nie będzie. Temperatura do 33 stopni.
10: Katarzyna Wasik wywalczyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. To jej trzeci medal na Mistrzostwach Europy w karierze. Więcej o zakończonej kilka minut temu rywalizacji powiemy za chwilę w sporcie. Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Przez Wisłostradę w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu defiladę obserwował Mariusz Pieśniewski.
2: Działo się na ziemi.
3: Czołgi.
4: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
2: I w powietrzu.
4: Bardzo fajnie.
5: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
6: F-35?
2: Super.
5: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
2: a obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
7: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze,
2: mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
8: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
2: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
10: Siły Zbrojne Ukrainy złożyły życzenia Wojsku Polskiemu z okazji ich święta. W tekście ukraińscy wojskowi dziękują Polakom za pomoc w walce z rosyjską agresją. Przypominają też, że w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku ukraińskie oddziały były sojusznikami Polaków.
3: Ukraińskie siły zbrojne wyraziły wdzięczność Wojsku Polskiemu i Polakom za, jak napisano, wieloletnie systematyczne wsparcie wojskowe, szczególnie ważne po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej napaści w 2022 roku. Jak czytamy w tekście życzeń opublikowanych przez ukraiński sztab generalny, 15 sierpnia Polska upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, kiedy Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej powstrzymało bolszewicką nawałę i obroniło wolność. Jak napisano, stuletnia ciągłość wspólnego przeciwstawiania się moskiewskiemu imperializmowi trwa dziś na ukraińskim froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Ponad 200 strażaków walczy z pożarem zakładu gospodarowania odpadami w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Do pożaru w Chlewnicy doszło po południu.
6: Mimo wszystko wójt gminy wydał polecenie, by mieszkańcy zamknęli okna i jeśli będą widzieli i czuli ekspozycję na ten dym, żeby unikali przebywania na świeżym powietrzu.
10: Ostrzegał Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza może potrwać do jutra. Brytyjski rząd przeznaczy dodatkowo 65 milionów funtów dla rolników dotkniętych suszą. Decyzję podjęto po tym, jak synoptycy ogłosili lipiec najsuchszym miesiącem w historii pomiarów w Anglii i Walii. Oni są na pierwszej linii frontu w obliczu zmieniającego się klimatu i nie powinni być pozostawieni sami sobie, ogłosił brytyjski premier Andy Burnham. Wskazał, że część dodatkowych środków będzie przeznaczona na tworzenie zbiorników retencyjnych. Przewidziano nowe fundusze na inwestycje w ochronę środowiska w gospodarstwach rolnych, finansowanie zbiorników retencyjnych, które rozwiążą problemy związane z wodą, a także bardziej elastyczne zasady planowania, które wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Dzięki temu będziemy mogli szybciej budować infrastrukturę rolną, szczególnie te zbiorniki. I jest to pakiet wsparcia obejmujący szereg kwestii. Mam nadzieję, że pokaże to rolnikom, że słuchamy ich potrzeb. Według analizy opublikowanej na początku tego miesiąca, tegoroczne zbiory zbóż w Wielkiej Brytanii mogą być najgorsze od 1984 roku, czyli od kiedy zaczęto zbierać dane. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport, Adam Malecki.
11: Pływackie Mistrzostwa Europy na początek i fantastyczny występ Katarzyny Wasik i złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym. Polka w Paryżu, gdzie na igrzyskach zdobyła piąte miejsce, popłynęła z czasem 23 sekundy i 84 setne i pobiła rekord Polski. Na 200 metrów stylem zmiennym zaprezentowała się Justyna Kozan, która wcześniej w tej konkurencji na dwa razy dłuższym dystansie wywalczyła brąz. Dzisiaj była piąta. W finale na 200 metrów stylem motylkowym rywalizowali bracia bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy. Zajęli piąte i ósme miejsce. Wygrał genialny Francuz Léon Marchand. Jeszcze dzisiaj troje naszych reprezentantów wystąpi w półfinałach. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym sobotnim meczu czwartej kolejki Zagłębie Lubin pokonało 2-1 drużynę Śląska Wrocław. W trwającym spotkaniu Piast Gliwice gra z Wieczystą Kraków i to goście prowadzą 3-0. Wieczorem o 20:15 zagrają Widzew Łódź z Koroną Kielce. A we Wrocławiu odbył się mecz towarzyski europejskich potęg. Milan wygrał 4-2 z Manchesterem United. W tenisie w Cincinnati mecze pierwszej rundy zostały przerwane z powodu zbliżającej się burzy, a właśnie jak burza rozpoczęła swoje spotkanie Maja Chwalińska, która pierwszy set z Hiszpanką Buxą wygrała 6-2, w drugim było 1-1 i wówczas mecz został przerwany. Jeszcze dzisiaj Magdalena Fręch zagra z Łotyszką Stiapienko, a w drugiej rundzie wystąpi Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Amerykanin Paul. W Żużlu w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna się właśnie trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Liderem klasyfikacji generalnej jest Kacper Boryna. 4 punkty tracą Maciej Janowski i Patryk Dudek, a 6 Bartosz Zmarzlik.
10: Do końca dnia pogodnie, na termometrach teraz od 25 do 27 stopni. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Możliwy też porywisty wiatr.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki.

0: Jest 20. W Katowicach odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Otwarto Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku. A na koniec tego serwisu pasja pomagania innym. Od dziś wspólna droga przez życie. Dwoje ratowników GOPR-u wzięło ślub.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Katowicach odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Po mszy świętej główna część uroczystości przeniosła się na plac Żołnierza Polskiego, gdzie złożono kwiaty, a także wręczono awanse na wyższe stopnie i wyróżnienia. Nie zabrakło mieszkańców regionu.
2: Przyszedłem z okazji święta, a mieszkam niedaleko tutaj, w bloku obok. Duże wrażenie. No jestem co roku tutaj.
3: Co pan ogląda?
2: Oglądam teraz czołg Leopard i zaraz będę wchodził do niego. Później wybieram się na gruchówkę.
4: Przyszliśmy tu głównie obejrzeć różne pojazdy.
5: Ja wejdę do pojazdu.
3: Do jakiego pojazdu wejdziesz?
5: Czołga.
3: A czy ciebie wojsko interesuje i co najbardziej?
5: Różne wojny albo strzelanki.
6: Będziemy oglądać w środku czołg, bo ja lubię czołgi.
3: Dlaczego lubisz czołgi?
6: No bo ja bardzo lubię też wszystkie wojsko. Całe.
3: Zawsze warto zobaczyć takie coś.
7: Najbardziej się podobał mobilny warsztat elektroślusarski z tokarnią i wszystkim, co potrzebne.
0: Żołnierze pożegnali dziś psa Aresa, dzięki któremu w Wojskach Obrony Terytorialnej zaczęto szkolić się czworonogi. Po latach wiernej służby Ares odszedł na zasłużoną emeryturę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygnął się los narodu i państwa polskiego i wspólnymi siłami powstrzymano bolszewicką ofensywę. 106 lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód, napisał Zełenski na platformie X. Zaznaczył, że również teraz Moskwa musi ponieść porażkę, a wspólne wysiłki narodów mają znaczenie, bo rozstrzyga się los Ukrainy i jej sąsiadów. Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność, napisał ukraiński prezydent.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Uroczyście otwarto Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Świętego Maksymiliana w rybnickiej Kuźni. Na potrzebę utworzenia takiego miejsca mieszkańcy dzielnicy wskazywali od lat. Ostatecznie miasto ufundowało kontenerowy budynek, który teraz stanie się przestrzenią do integracji, organizowania warsztatów i lokalnych wydarzeń. Takie miejsca są potrzebne, bo sprzyjają budowie społeczeństwa obywatelskiego, mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczara.
8: To jest miejsce, które chcemy oddać mieszkańcom, aby oni mogli tam różne swoje pasje realizować, które też jako społeczeństwo musimy się uczyć tego, że uczestnictwo w stowarzyszeniach to kultura spędzania czasu wolnego i budowania jakichś więzi społecznych. No nie wszystko da się znaleźć w internecie i te relacje społeczne buduje się po prostu poprzez miejsce spotkania.
0: Uroczyste otwarcie centrum odbyło się w czasie festynu rodzinno-odpustowego w rybnickiej Kuźni. Najpierw była pasja do góry i pomagania, teraz są obrączki i wspólna droga przez życie. Dwoje ratowników GOPR-u wzięło dziś plenerowy ślub. Pani Katarzyna na co dzień służy w jurajskim GOPR-ze, a pan Patryk w beskidzkim. Oboje mierzą się z różnymi wyzwaniami, to zarówno jurajskie skały, jak i beskidzkie szlaki. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego. Przed nami pogodna i dość ciepła noc. Jutro kolejny upalny dzień. Termometry pokażą do 33 stopni. Będzie słonecznie. Od poniedziałku zmiana pogody.
9: O silnej armii, silnym państwie i politycznych sporach, które uderzają w bezpieczeństwo kraju, mówił premier w Święto Wojska Polskiego. Donald Tusk był na paradzie morskiej w Gdyni. Wskazał na cztery filary bezpieczeństwa naszego kraju: szczelne granice, mądrą politykę zagraniczną, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silną gospodarkę. W te cztery filary co rusz ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Rosji, mówił premier.
10: Blokowanie wielkiego projektu SAFE, 180 miliardów złotych dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, te partie polityczne tych polityków, którzy chcą Polsce wmówić i Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, że Unia Europejska jest niepotrzebna.
9: Premier zwrócił się też z apelem do polityków, aby w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Karol Nawrocki. Przemawiając podczas defilady wojskowej w Warszawie, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
11: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
9: Prezydent wręczył też 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Na stołecznej Wisłostradzie i nad Wisłą pojawiło się wszystko to, na co czekali miłośnicy wojskowości. W defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego przemaszerowało około 2000 żołnierzy. Przejechały dziesiątki czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakietowych. A na niebie pokaz sprzętu lotniczego służącego w siłach powietrznych. W tym najnowszy nabytek myśliwce 5. generacji F-35. Żar lejący się z nieba nie mógł zniechęcić do wzięcia udziału w takim spektaklu. Z jego widzami rozmawiała Agata Król.
12: Przyjechałem specjalnie, żeby siły powietrzne obejrzeć przy locie nad Wisłą, bo kiedyś tam miałem kontakt trochę z lotnictwem. Pogoda piękna.
13: Bardzo ładnie, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę warto przyjść i zobaczyć to na własne oczy.
14: Nie przeraża upał?
13: Nie, akurat w cieniu mamy miejsce, w cieniu, więc myślę, że będzie ok. Butelka wody też jest.
15: Jest na co popatrzeć. Młode chłopaki idą do wojska. Te drony, nie drony, wszystko, no to teraz to robię całą robotę.
14: Skąd państwo przyjechali?
16: Z okolicy Łęcznej, zza Lublina. Wnuczki są małe, tu obok stoją, też oglądają, także chcieliśmy im to pokazać, jak to wygląda na żywo.
9: Defilada w Warszawie i parada w Gdyni była głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Minionej doby utonęły dwie osoby. Od początku czerwca w całej Polsce utonęło już 114 osób, z czego 18 w tym miesiącu. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.
17: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nie skaczmy rozgrzani do wody, nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć poważnym urazem, a nawet śmiercią. Absolutnie w takich miejscach zabronione są skoki na główkę.
9: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Dodał, że pod żadnym pozorem nie można łączyć wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Noc przeważnie pogodna, nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury i tam możliwe opady deszczu oraz burze, a także porywisty wiatr. Teraz na termometrach przeważnie od 25 do 27 stopni, nad ranem od 15 do 18.
1: Ogłoszenie społeczne.
18: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody

0: tylko nić. Choć czuję, że nie trzyma nic.
1: Pchnąłeś nożem w brzuch.

0: Jest 20. W Katowicach odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Otwarto Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku. A na koniec tego serwisu pasja pomagania innym. Od dziś wspólna droga przez życie. Dwoje ratowników GOPR-u wzięło ślub.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Katowicach odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Po mszy świętej główna część uroczystości przeniosła się na plac Żołnierza Polskiego, gdzie złożono kwiaty, a także wręczono awanse na wyższe stopnie i wyróżnienia. Nie zabrakło mieszkańców regionu.
2: Przyszedłem z okazji święta, a mieszkam niedaleko tutaj, w bloku obok. Duże wrażenie. No jestem co roku tutaj.
3: Co pan ogląda?
2: Oglądam teraz czołg Leopard i zaraz będę wchodził do niego. Później wybieram się na grochówkę.
4: Przyszliśmy tu głównie obejrzeć różne pojazdy.
5: Ja wejdę do pojazdu.
3: Do jakiego pojazdu wejdziesz?
5: Czołga.
3: A czy ciebie wojsko interesuje i co najbardziej?
5: Różne wojny albo strzelanki.
6: Będziemy oglądać w środku czołg, bo ja lubię czołgi.
3: Dlaczego lubisz czołgi?
6: No bo ja bardzo lubię też wszystkie wojsko. Całe.
3: Zawsze warto zobaczyć takie coś.
7: Najbardziej się podobał mobilny warsztat elektro ślusarski z tokarnią i wszystkim, co potrzebne.
0: Żołnierze pożegnali dziś psa Aresa, dzięki któremu w Wojskach Obrony Terytorialnej zaczęto szkolić się czworonogi. Po latach wiernej służby Ares odszedł na zasłużoną emeryturę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygnął się los narodu i państwa polskiego i wspólnymi siłami powstrzymano bolszewicką ofensywę. 106 lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód, napisał Zełenski na platformie X. Zaznaczył, że również teraz Moskwa musi ponieść porażkę, a wspólne wysiłki narodów mają znaczenie, bo rozstrzyga się los Ukrainy i jej sąsiadów. Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność, napisał ukraiński prezydent.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Uroczyście otwarto Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Świętego Maksymiliana w rybnickiej Kuźni. Na potrzebę utworzenia takiego miejsca mieszkańcy dzielnicy wskazywali od lat. Ostatecznie miasto ufundowało kontenerowy budynek, który teraz stanie się przestrzenią do integracji, organizowania warsztatów i lokalnych wydarzeń. Takie miejsca są potrzebne, bo sprzyjają budowie społeczeństwa obywatelskiego, mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczara.
8: To jest miejsce, które chcemy oddać mieszkańcom, aby oni mogli tam różne swoje pasje realizować, które też jako społeczeństwo musimy się uczyć tego, że uczestnictwo w stowarzyszeniach to kultura spędzania czasu wolnego i budowania jakichś więzi społecznych. No nie wszystko da się znaleźć w internecie i te relacje społeczne buduje się po prostu poprzez miejsce spotkania.
0: Uroczyste otwarcie centrum odbyło się w czasie festynu rodzinno-odpustowego w rybnickiej Kuźni. Najpierw była pasja do góry i pomagania, teraz są obrączki i wspólna droga przez życie. Dwoje ratowników GOPR-u wzięło dziś plenerowy ślub. Pani Katarzyna na co dzień służy w jurajskim GOPR-ze, a pan Patryk w beskidzkim. Oboje mierzą się z różnymi wyzwaniami, to zarówno jurajskie skały, jak i beskidzkie szlaki. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego. Przed nami pogodna i dość ciepła noc. Jutro kolejny upalny dzień. Termometry pokażą do 33 stopni. Będzie słonecznie. Od poniedziałku zmiana pogody.
9: Cztery filary bezpieczeństwa kraju wskazał w Święto Wojska Polskiego premier. To szczelne granice, mądra polityka zagraniczna, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silna gospodarka, która się rozwija. Otwierając Paradę Morską w Gdyni, Donald Tusk zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
10: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu. ale my musimy skończyć z tą złą polityką niektórych polityków i partii tutaj w Polsce właśnie dla bezpieczeństwa.
9: W tym czasie co Parada Morska uroczysta defilada przeszła stołeczną Wisłą Stradą. Podczas wystąpień prezydent mówił o strategii bezpieczeństwa, szef MON-u zapowiadał podwojenie liczebności armii.
11: Defilada rozpoczęła się hucznie. Jako pierwsze zaprezentowało się lotnictwo, śmigłowce, samoloty transportowe, myśliwce, również sojusznicze i najnowszy polski nabytek F-35, na który czekali chyba wszyscy.
12: Szczególnie czekam na F-35 Husarz.
13: F-35.
14: Na żywo ich jeszcze nie widziałem w powietrzu.
11: A potem defilada piesza i ciężki sprzęt, który robił równie ogromne wrażenie.
15: Jest dużo, jest no piękne to wojsko nasze jest.
16: Jest na co popatrzeć. Mnie się to bardzo podoba.
11: Na twarzach widać było dumę, słowa układały się w dziękuję, również polityków.
17: Narodzie, jeśli mnie słyszysz, podziękujmy naszym żołnierzom za to, że dają nam bezpieczeństwo.
18: Dzisiaj ta defilada i armia, i wojsko, i siły zbrojne, ich pokaz jest po to, żeby nikt Polski nie odważył się użyć.
11: W defiladzie wzięły udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu, a wydarzenie poprzedziły tygodnie prób i przygotowań. Agata Król, Polskie Radio.
9: Odnaleziono ciało poszukiwanego w Zatoce Gdańskiej surfera. 40-letni mężczyzna zaginął we wtorek w rejonie Chałup. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona, jak informuje wieczorem policja. Wyłowione z Zatoki Puckiej zwłoki należą do zaginionego. Odnaleziono je koło południa. Dalsze policyjne czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Do 11 wzrosła liczba ofiar izraelskich ataków w południowym Libanie. Izrael informuje, że uderzył w pozycję Hezbollahu. Libańskie władze ogłosiły, że zginęli cywile, w tym kobiety i dzieci. Odwet, zapowiada Hezbollah.
19: Jak podała oficjalna libańska agencja informacyjna, 7 osób zginęło w ataku izraelskiego lotnictwa na dom w miejscowości Ansar na południu Libanu. Pośród nich 2 kobiety i 3 dzieci. Kolejne 4 poniosły śmierć w wyniku ataku na wieś Deir al-Zahrani. Izrael twierdzi, że zaatakowano infrastrukturę Hezbollahu. Miała to być odpowiedź na działania wymierzone w izraelskich żołnierzy. Hezbollah zapowiedział, że ataki spotkają się z odpowiednią reakcją. Szef izraelskiego rządu oskarża Hezbollah o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni i wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz. Zdaniem Izraela ofiary cywilne są wynikiem ich celowego umieszczenia w obiektach o charakterze wojskowym. To jeden z najbardziej krwawych ataków od czasu zawartego pod koniec czerwca porozumienia Libanu i Izraela. Minister obrony Izrael Katz oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się z południowego Libanu, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
9: Piękna pogoda i wydłużony dla wielu weekend przyciągnęły tłumy nad morze. Na plażach nad Bałtykiem jest tłoczno. Ratownicy ostrzegają, że w morzu parawanów łatwo zgubić dzieci, dlatego warto nauczyć je kilku zasad.
7: Wchodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu trzeba się zgłaszać. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi, ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie.
9: Mówi ratownik Wepru z Międzyzdrojów Piotr Golian.
20: Klimat.
9: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, umiarkowana m.in. w Dębicy, Gorzowie czy w Ciechocinku. Odnawialne źródła energii odpowiadają obecnie za 1/5 prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
21: Katarzyna Wasik, mistrzynią Europy. Polka w pływackiej rywalizacji w Paryżu zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym. Wynik 23 sekundy i 84 setne to rekord Polski. Kasia wyprzedziła Szwedkę Sjöström i Włoszkę Sarę Kurtis. To i trzeci medal mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej zdobyła 2 srebra, również na tym dystansie. Biało-czerwoni w stolicy Francji zdobyli jak dotąd 2 medale. Wcześniej brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Emocje w Paryżu i w Birmingham, gdzie też trwają Mistrzostwa Europy, ale w lekkiej atletyce to tu też nie zabrakło dzisiaj sukcesu. Srebrny medal w chodzie sportowym na dystansie maratońskim zdobyła Katarzyna Zdziebło. Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, Włoszka. Polka wykonała zadanie.
22: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Zdecydowanie Włoszka była lepsza. Końcówka była już bardzo ciężka, troszeczkę przeszacowałam swoje siły, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to wytrzymałam, bo może troszeczkę za mocno poszłam w trakcie dystansu, szarpnęłam niepotrzebnie, nawet poniżej 4:30 to był błąd. W końcówce już za to się płaci. No co ja mogę powiedzieć, srebro to chyba mój ulubiony kolor.
21: trwa już najlepsza sesja wieczorna, przedostatnia. Rozpoczął się finał skoków zwyż z Marią Żodzik, a także finał rzutu oszczepem, między innymi z Marcinem Krukowskim. O 21.10 za chwilę w finale na 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka, czyli kandydatka do złotego medalu. Po 22 w finałach zaprezentują się sztafety pań i panów 4 razy 100 metrów. Wreszcie udało się przełamać Maji Chwalińskiej. Polka wygrała swoje spotkanie pierwszej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa pokonała w 2-2 Hiszpankę Buxę. Rozpoczęło się także spotkanie Magdaleny Fręch z Łotyszką Ostapenko, a około 22 na korcie powinien się pojawić Hubert Hurkacz, który zagra w drugiej rundzie z Amerykaninem Polem. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa czwarta kolejka. Widzew Łódź podejmuje koronę Kielce i to goście do przerwy prowadzą 2-1. W zakończonych meczach Zagłębie Lubin wygrało 2-1 ze Śląskiem Wrocław, a Wieczysta Kraków pokonała 4-3 w Gliwicach Piasta. I jeszcze Żużel. Trwa trzeci decydujący turniej o indywidualne Mistrzostwo Polski. Po 16 biegach w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu jest Kacper Boryna. Punkt traci Maciej Janowski, a 3 Bartosz Zmarzlik.
2: Wieczór i nas pogodne. Nad ranem na zachodzie i północy pojawią się chmury, które przyniosą deszcz i burze. W Suwałkach będzie w nocy 15 stopni, w Warszawie 17, we Wrocławiu 18.
4: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarzem.

0: Jest 21. Prezydent i premier na uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Obaj mówili o bezpiecznej Polsce. Bójka pseudokibiców w Chorzowie, interweniowała policja. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności, mówił premier Donald Tusk, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Premier w czasie uroczystości zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
2: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu, ale my musimy skończyć z tą złą polityką niektórych polityków i partii tutaj w Polsce właśnie dla bezpieczeństwa.
0: Parada morska na Bałtyku była jednym z akcentów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Równolegle z paradą morską ruszyła uroczysta defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślał na uroczystościach w stolicy prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, by móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
3: Tak, drodzy Państwo, silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się także m.in. w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Do kolejnej bójki pseudokibiców doszło w naszym regionie. Tym razem sympatycy dwóch rozgrywających ze sobą mecze drużyn starli się w Chorzowie przed Stadionem Śląskim. Jak mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji, starcie przerwali funkcjonariusze.
4: Z uformowanego szyku kibiców Lechii Gdańsk zmierzających w kierunku Stadionu Śląskiego wydostała się grupa około 15 osób, która następnie ruszyła w kierunku sympatyków ruchu Chorzów. W wyniku zdarzenia doszło do siłowej konfrontacji pomiędzy kibicami, którą przerwała niezwłocznie podjęta interwencja przez śląskich policjantów zabezpieczających spotkanie piłki nożnej.
0: Policjanci pobójcę zatrzymali także 30-letniego mężczyznę. Przypomnijmy, kilka dni temu kibicy Górnika Zabrze zaatakowali kibiców z Węgier. Zdemolowana została pizzeria przy jednej z głównych ulic Zabrza. W tej sprawie zatrzymano na razie dwie osoby. 30 realizacji wybrano w tym roku do głosowania w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie. Wśród propozycji są m.in. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku, pogórnicza wystawa muzealna w Czeladzi, adaptacja zabudowań wokół Pałacu Balstrema w Kochcicach, Centrum Kultury Stodoła w Haszlachu, budowa Centrum Sportu w Łodygowicach, staw kajakowy w Ustroniu czy nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. W plebiscycie każdy internauta może oddać głos na 3 miejsca, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Swoją nagrodę przyzna także jury. Noc będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 19 stopni, a jutro do 33 i słonecznie.
5: Na początek jednak świetna informacja sportowa. Jest 5. polski medal w Birmingham. Natalia Bukowiecka zdobyła srebro w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Zawody potrwają do jutra. Więcej o polskich sukcesach w sporcie za godzinę. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w województwie pomorskim. Ogień wciąż nie jest opanowany. Palą się 4 hale, budynek biurowy i pryzma pozostałości po sortowaniu odpadów. Kilku strażaków ratowników potrzebowało pomocy medycznej.
6: Na tą chwilę mam informację, że 7 strażaków potrzebowało pomocy medycznej. Tutaj przez nasze zabezpieczenie tych działań mamy swój ambulans. Działania były trudne od samego początku. Temperatura, zadymienie. Z tych, którzy byli Tutaj zaopatrzenie na miejscu, żaden nie wymagał hospitalizacji po odpoczynku. Są tutaj pod obserwacją naszych ratowników, nic złego się nie dzieje. Mam informację, że jeden ratownik z OSP skręcił nogę i samodzielnie miał udać się na SOR.
5: Mówi komendant Pomorskiej Straży Pożarnej Jacek Niewęgłowski. Akcja gaśnicza najprawdopodobniej potrwa do jutra. Ogień wybuchł około południa. W zakładzie w Chlewnicy w powiecie słupskim przetwarzane są odpady komunalne i budowlane. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. Bezpieczna Polska będzie najlepszym darem dla przyszłych pokoleń Polaków, mówił w Gdyni premier. W Święto Wojska Polskiego Donald Tusk otworzył paradę morską. Na obchodach był Przemysław Lis.
7: Premier Donald Tusk podkreślił, że zarówno to wydarzenie, jak i defilada w Warszawie to jasne sygnały mówiące o tym, że Polska poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo.
2: To jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
7: Szef rządu mówił także, że nasze dzisiejsze starania budują bezpieczną przyszłość.
2: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
7: W Gdyni premier ostrzegał także przed zagrożeniami, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy w Polsce nie będzie zdrady, nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności, mówił premier Donald Tusk. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Przemawiając podczas defilady w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki mówił, że polski żołnierz każdego dnia decyduje o naszym bezpieczeństwie.
8: To nie jest święto sprzętu, to nie jest święto stali, to nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik sił zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza.
5: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że program SAFE jest narzędziem do budowania odwagi potrzebnej żołnierzom.
9: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
5: Warszawską Wisłostradą z okazji Święta Wojska Polskiego przeszło kilka tysięcy polskich żołnierzy z najnowocześniejszym sprzętem, jakim dysponuje polska armia. Podczas Parady Morskiej na Zatoce Gdańskiej prezentowały się 22 okręty. Czujność kontrolera lotów na lotnisku Phoenix zapobiegła katastrofie. Zauważył, że dwa samoloty linii American Airlines omyłkowo posługują się tym samym numerem lotu. Zareagował błyskawicznie, ale o tym więcej Jan Pachlowski.
10: Kontroler znalazł sposób na zapewnienie właściwej separacji obu maszynom oznaczonym jako American 2482, jednej przelatującej z Chicago i drugiej, która właśnie wystartowała z Phoenix. Gdyby piloci obu maszyn lecący w swoim kierunku uznali, że kontroler nakazuje im lot na tym samym pułapie, mogłoby dojść do zderzenia. Kluczowe było zatem, aby wiedzieli, który samolot jest w danej chwili instruowany. Kontroler utrzymał przylatujący samolot na bezpiecznym pułapie powyżej maszyny odlatującej, mimo że ich trasy lotu się przecinały i upewnił się, że piloci obu samolotów widzą się nawzajem, będąc jeszcze w znacznej odległości od siebie. Stacja NBC News pisze, że prawdopodobnie ktoś w centrum dyspozytorskim linii lotniczych przeoczył fakt, że oba samoloty znajdują się w powietrzu jednocześnie z tym samym numerem lotu i to na etapie zatwierdzenia planu lotu zarówno przez dyspozytory, jak i pilot. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro najwięcej słońca na Podkarpaciu, poza tym pojawią się chmury, które przyniosą przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum, do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem, 19 stopni.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak

na koszulę z napisem King Bru.

0: Jest 21. Prezydent i premier na uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Obaj mówili o bezpiecznej Polsce. Bójka pseudokibiców w Chorzowie, interweniowała policja. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności, mówił premier Donald Tusk, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Premier w czasie uroczystości zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
2: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu, ale my musimy skończyć z tą złą polityką niektórych polityków i partii tutaj w Polsce właśnie dla bezpieczeństwa.
0: Parada morska na Bałtyku była jednym z akcentów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Równolegle z paradą morską ruszyła uroczysta defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślał na uroczystościach w stolicy prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, by móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
3: Tak, drodzy Państwo, silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się także m.in. w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Do kolejnej bójki pseudokibiców doszło w naszym regionie. Tym razem sympatycy dwóch rozgrywających ze sobą mecze drużyn starli się w Chorzowie przed Stadionem Śląskim. Jak mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji, starcie przerwali funkcjonariusze.
4: Z uformowanego szyku kibiców Lechii Gdańsk zmierzających w kierunku Stadionu Śląskiego wydostała się grupa około 15 osób, która następnie ruszyła w kierunku sympatyków ruchu Chorzów. W wyniku zdarzenia doszło do siłowej konfrontacji pomiędzy kibicami, którą przerwała niezwłocznie podjęta interwencja przez śląskich policjantów zabezpieczających spotkanie piłki nożnej.
0: Policjanci pobójcę zatrzymali także 30-letniego mężczyznę. Przypomnijmy, kilka dni temu kibicy Górnika Zabrze zaatakowali kibiców z Węgier. Zdemolowana została pizzeria przy jednej z głównych ulic Zabrza. W tej sprawie zatrzymano na razie dwie osoby. 30 realizacji wybrano w tym roku do głosowania w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie. Wśród propozycji są m.in. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku, pogórnicza wystawa muzealna w Czeladzi, adaptacja zabudowań wokół Pałacu Balstrema w Kochcicach, Centrum Kultury Stodoła w Haszlachu, budowa Centrum Sportu w Łodygowicach, staw kajakowy w Ustroniu czy nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. W plebiscycie każdy internauta może oddać głos na 3 miejsca, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Swoją nagrodę przyzna także jury. Noc będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 19 stopni, a jutro do 33 i słonecznie.
5: Nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją służy także bezpieczeństwu Polski, mówił w Gdyni premier Donald Tusk. Szef rządu z okazji Święta Wojska Polskiego otworzył paradę morską. Premier podkreślał, że jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna.
2: To budowa takiej bardzo nowoczesnej wersji regionalnego sojuszu ze Szwecją, Norwegią, Finlandią, Litwą, Łotwą, Estonią, z aktywnym udziałem Duńczyków, Brytyjczyków i Niemców, tak aby ten region, gdzie Rosja stanowi takie zagrożenie, był bezpieczny dzięki realnym działaniom i realnym sojuszom. To są nowe traktaty z Francją, traktat w Nancy i z Wielką Brytanią, traktat w Nordholt, rozszerzone umowy o bezpieczeństwie i współpracy w dziedzinie militarnej z Holandią, przygotowujemy z Hiszpanią, z Niemcami.
5: 22 okręty płynęły w paradzie na Zatoce Gdańskiej. 2000 polskich żołnierzy przeszło warszawską Wisłą Stradą. Defiladę obserwował Mariusz Pieśniewski.
6: Działo się na ziemi.
7: Togi.
8: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
6: I w powietrzu.
8: Bardzo fajnie.
9: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
10: F-35?
8: Super.
9: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
6: A obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
3: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
11: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
6: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Pilnie potrzebna krew. Mniejsza aktywność dawców w wakacje spowodowała braki. Chodzi o grupy ARH+, ARH- oraz 0 ARH-.
12: Niezwykle zależy nam na tym, żeby zgłaszali się do nas nowi krwiodawcy. Oczywiście, żeby przychodzili ci, którzy już zaszczepili się tą ideą krwiodawstwa, ponieważ zapotrzebowanie na krew wakacje nie maleje. No a czas wakacji, czas wyjazdów, urlopów, nie docieramy do szkół, bo nie są czynne w tym czasie. Studenci również się porozjeżdżali. Także krwiodawców mamy nieco mniej, a zapotrzebowanie na krew jest ciągle duże.
5: Mówi Małgorzata Orzeł, dyrektorka Lubelskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Minimum dobę przed oddaniem nie można pić alkoholu. Marokańska policja zatrzymała ponad 100 migrantów, którzy próbowali przedostać się do hiszpańskiej Ceuty. W rejonie granicy wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupę migrantów gromadzące się na pobliskich wzgórzach. W samej Ceucie zwiększono liczbę patroli. Władze Maroka wcześniej ostrzegały przed planowaną na 15 sierpnia próbą masowego przekroczenia granicy. W marokańskich mediach społecznościowych pojawiały się fałszywe informacje, jakoby z okazji święta państwowego Hiszpanii przejście graniczne miało zostać całkowicie otwarte. Jeszcze jeden akcent. Święta Wojska Polskiego, jeden z najważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w czasie II wojny światowej, trafił w ręce konserwatorów. Mowa o biało-czerwonej fladze spod Monte Cassino z Londynu. Anna Rączkowska.
13: Ponad 80-letnią tkaniną zajmą się specjaliści z brytyjskiej pracowni Zenzi Tinker Conservation. Będzie to pierwsza tak kompleksowa konserwacja flagi od 79 roku. Co stanie się z flagą i kiedy ponownie zobaczą ją zwiedzający, wyjaśnia doktor habilitowana Monika Stachurska, profesor ASP, dziekan Wydziału Konserwacji i restauracji dzieł sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
14: Pierwszym procesem będzie jej oczyszczenie. Zależy nam na tym, żeby zachować autentyzm obiektu, żeby zachować jej już taką patynę czasu.
13: Jak długo potrwają te prace?
14: Mam nadzieję, że już po nowym roku będzie można flagę ponownie oglądać w Polskim Instytucie i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie.
13: Prace konserwatorskie finansuje Polska Fundacja Narodowa. Instytut Polonika zapłaci za wykonanie specjalnej gabloty i sprowadzenie jej do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konserwacji flaga wróci do Londynu i ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport. I Adam Malecki.
15: Katarzyna Wasik, Maja Żodzik, Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowiecka, do tego sztafeta 4x100 metrów. Oto nasze panie, pływaczka i lekkoatletki, które zdobyły dzisiaj medale Mistrzostw Europy. Wasik popłynęła w Paryżu po złoto na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy okazji rekord Polski.
16: Cieszę się, bo to jest naprawdę niesamowita konkurencja. Tutaj wszystko się może zdarzyć. Ciężka praca, żeby każda setna sekundy była jak najlepiej. Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać. Jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
15: Jest złoto w Paryżu, są medale także w Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów. Wyprzedziła ją jedynie Norweszka Henriette Jäger. Czy Polka liczyła na więcej?
17: No na pewno
7: no, przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie. Koniec końców, no, jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Ten bieg może dzisiaj nie był też idealny, uważam, że warunki były dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, no, jest medal i chyba z tego trzeba się cieszyć.
15: Powody do radości mają także Katarzyna Zdziebło, która także sięgnęła po srebro w chodzie sportowym na maratońskim dystansie, Maria Rzodzik, która dosłownie przed chwilą wywalczyła medal srebrny w skoku wzwyż oraz sztafeta kobiet 4x100 metrów w składzie Krystyńskaja Cimunuskaja, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda oraz Wiktoria Gajosz w eliminacjach. Wybiegły brąz. To dalej o paniach, ale tym razem tenisistkach. Z dobrej strony w drugiej rundzie turnieju w Cincinnati zaprezentowały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Maja wygrała 6-2, 6-2 z Hiszpanką Bukszą, a Magdalena 6-1, 6-3 z Łotyszką Ostapenko. Na swoje spotkanie wciąż czeka Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Amerykanin Paul, a z turnieju przed chwilą odpadł Novak Djokovic. Serb przegrał w trzech setach z Argentyńczykiem Tirante. W piłkarskiej ekstraklasie w czwartej kolejce niespodzianka w Łodzi, gdzie Widzew przegrał 1-2 z Koroną Kielce. Także wyjazdowe zwycięstwo Wieczystej Kraków, która pokonała 4-3 w Gliwicach Piasta, a Zagłębie u siebie w Lubinie wygrało 2-1 ze Śląskiem Wrocław. A skoro o Wrocławiu mowa, to właśnie w stolicy Dolnego Śląska grały dzisiaj towarzysko potęgi europejskiego futbolu. AC Milan wygrał z Manchesterem United 4-2. A Maciej Janowski został mistrzem Polski na żużlu i jest to jego czwarty krajowy triumf w karierze. Ostatnią rundę w Ostrowie Wielkopolskim wygrał Bartosz Zmarzlik, który wywalczył srebro, a po brąz sięgnął Kacper Woryna.
10: Jutro najwięcej słońca na Podkarpaciu, poza tym pojawią się chmury, które przyniosą przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 24 stopnie na Pomorzu, 30 w centrum do 34 na południu.
17: Autopromocja.
18: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby.

przerażać, czasem mogę zadziwić, czasem jestem fantastyczny, czasem trochę prawdziwy. Ale jeśli miałbym z tobą być zupełnie szczery, nie są ważne akapity, paragrafy i litery. Choć przyznaję to niechętnie, raczej pod przymusem, ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem, mnie nie płacą za subskrypcję, ani abo.

0: Jest 21. Prezydent i premier na uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego obaj mówili o bezpiecznej Polsce. Bójka pseudokibiców w Chorzowie, interweniowała policja. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności, mówił premier Donald Tusk, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku. Premier w czasie uroczystości zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni.
2: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, znoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek. Niektórzy kończą gdzieś na Białorusi albo w Naddniestrzu, ale my musimy skończyć z tą złą polityką niektórych polityków i partii tutaj w Polsce właśnie dla bezpieczeństwa.
0: Parada morska na Bałtyku była jednym z akcentów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Równolegle z paradą morską ruszyła uroczysta defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślał na uroczystościach w stolicy prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, by móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
3: Tak, drodzy Państwo, silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się także m.in. w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Do kolejnej bójki pseudokibiców doszło w naszym regionie. Tym razem sympatycy dwóch rozgrywających ze sobą mecze drużyn starli się w Chorzowie przed Stadionem Śląskim. Jak mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji, starcie przerwali funkcjonariusze.
4: Z uformowanego szyku kibiców Lechii Gdańsk zmierzających w kierunku Stadionu Śląskiego wydostała się grupa około 15 osób, która następnie ruszyła w kierunku sympatyków ruchu Chorzów. W wyniku zdarzenia doszło do siłowej konfrontacji pomiędzy kibicami, którą przerwała niezwłocznie podjęta interwencja przez śląskich policjantów zabezpieczających spotkanie piłki nożnej.
0: Policjanci pobójcy zatrzymali także 30-letniego mężczyznę. Przypomnijmy, kilka dni temu kibicy Górnika Zabrze zaatakowali kibiców z Węgier. Zdemolowana została pizzeria przy jednej z głównych ulic Zabrza. W tej sprawie zatrzymano na razie dwie osoby. 30 realizacji wybrano w tym roku do głosowania w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Jeszcze do końca sierpnia trwa internetowe głosowanie. Wśród propozycji są m.in. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku, Pogórnicza Wystawa Muzealna w Czeladzi, adaptacja zabudowań wokół Pałacu Balstrema w Kochcicach, Centrum Kultury Stodoła w Haszlachu, budowa Centrum Sportu w Łodygowicach, staw kajakowy w Ustroniu czy nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. W plebiscycie każdy internauta może oddać głos na 3 miejsca, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Swoją nagrodę przyzna także jury. Noc będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą do 19 stopni, a jutro do 33 i słonecznie.
5: Pilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski. Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ponad 200 strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Płoną 4 hale łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek administracyjny. 7 strażaków potrzebowało pomocy, informuje pomorski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Niewęgłowski.
6: Przez nasze zabezpieczenie tych działań mamy swój ambulans z ratownikami medycznymi, którzy też są strażakami. Udzielają na bieżąco pomocy. Działania były trudne od samego początku. Temperatura, zadymienie, działanie w aparatach ochrony dróg oddechowych i właśnie ta wysoka temperatura powodowała, że każdy organizm ma swój kres możliwości.
5: Wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin przekazał, że ogień tli się zarówno w hali, jak i zewnętrznej hałdzie, a straty są ogromne. Akcja gaśnicza może potrwać do rana.
7: Koszmarny dzień dla ponad 100 pracowników i dla ich rodzin. Mam nadzieję, że zakład uda się odbudować. Według mojej opinii, według tego co widziałem, spłonęło 90% zakładu. Straty są naprawdę ogromne.
5: Władze gminy organizują pomoc dla pracowników firmy Elvos Eco, którzy od poniedziałku nie będą mieli do czego wracać. W zakładzie zatrudnionych jest prawie 150 osób. Około 2000 żołnierzy, dziesiątki czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakietowych. Tysiące osób oglądało wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie. Na niebie pojawił się m.in. nowy nabytek polskiej armii, myśliwiec F-35. Oglądający paradę prezydent Karol Nawrocki powiedział, że podstawą bezpieczeństwa Polski powinno być odpowiednie przygotowanie i wspieranie polskich żołnierzy.
8: Polski żołnierz musi być wyszkolony. Inwestycja w jego szkolenie, w jego bezpieczeństwo, w jego rodzinę, w jego zdrowie, w jego życie po zakończeniu misji wojskowej to najważniejsza inwestycja państwa polskiego.
5: Prezydent wręczył też nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Defilada w Warszawie oraz Parada Morska w Gdyni były głównymi punktami obchodów Święta Wojska Polskiego. A w aktualnościach teraz dobre informacje z Birmingham. Reprezentacja Polski zdobyła wczoraj 4 medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy.
9: Wszystkie sobotnie krążki dla Polski zdobyły panie. Zaczęło się w samo południe w centrum miasta. Na mecie na Placu Wiktorii druga w chodziarskim maratonie była Katarzyna Zdziebło, ustanawiając rekord kraju. 9 miejsce w półmaratonie wśród mężczyzn wywalczył Macher Benchlima, także z rekordem Polski. A na stadionie fantastyczny bieg Natalii Bukowieckiej. Wygrała półfinały na 400 metrów, ale w finale musiała uznać wyższość norweżki Jager, która była lepsza o prawie sekundę. Trzecie polskie srebro w sobotę to zasługa Marii Żodzik. Przeskoczyła 1,95 m w pierwszej próbie i zapewniła sobie podium. Później strąciła 1,97 m, ale lepsza była tylko Ukrainka Jarosława Maguczyk. A na deser brąz żeńskiej sztafety 4x100 metrów w składzie Cimanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i Swoboda. W rzucie oszczepem czwarty Dawid Wegner, siódmy Marcin Krukowski, a w siedmioboju siódma Adrianna Sułek-Schubert. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
5: Dziękuję za to zgrabne podsumowanie. Dziś już zakończenie mistrzostw.
1: To są aktualności jedynki.
5: Co drugi komentarz o Ukraińcach w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi. Tak wynika z lipcowej analizy Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Autorzy raportu sprawdzili, kto stoi za falą negatywnych treści. To grupa znacznie liczniejsza i bardziej zróżnicowana niż obrońcy Ukraińców, czyli najczęściej starsi użytkownicy o poglądach proeuropejskich. Wyjaśnia Michał Fedorowicz z Res Futura.
10: Mamy konta przede wszystkim sympatyków partii skrajno-prawicowych. Mamy też konta sympatyków partii prawicowo-centrowych. Mamy dodatkowo osoby, które są poza systemem, to są wszystkie środowiska kamrackie i tak dalej, i tak dalej.
5: Ekspert zaznacza, że pierwsze negatywne narracje w Polsce pojawiły się już w kwietniu 2022 roku przy okazji prawicowych konferencji dotyczących pomocy ukraińskim uchodźcom w służbie zdrowia. Jeden z najważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w czasie II wojny światowej trafił wczoraj w ręce konserwatorów. Biało-czerwoną flagę spod Monte Cassino przekazano podczas uroczystości w Instytucie Polskim i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie.
11: Ponad 80-letnią tkaniną zajmą się specjaliści z brytyjskiej pracowni Zenzi Tinker Conservation. Będzie to pierwsza tak kompleksowa konserwacja flagi od 1979 roku. Co stanie się z flagą i kiedy ponownie zobaczą ją zwiedzający, wyjaśnia doktor habilitowana Monika Stachurska, profesor ASP, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
12: Pierwszym procesem będzie jej oczyszczenie. Zależy nam na tym, żeby zachować autentyzm obiektu, żeby zachować jej już taką patynę czasu.
13: Jak długo potrwają te prace?
12: Mam nadzieję, że już po nowym roku będzie można flagę ponownie oglądać w Polskim Instytucie i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie.
11: Prace konserwatorskie finansuje Polska Fundacja Narodowa. Instytut Polonika zapłaci za wykonanie specjalnej gabloty i sprowadzenie jej do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konserwacji flaga wróci do Londynu i ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy sporo chmur na północnym zachodzie i północy i tam też możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni. Niedziela będzie bardzo ciepła, wprawdzie na Pomorzu tylko 24 stopnie, ale już około 30 w centrum i do 34 na południu. Bezchmurnie tylko na południowym wschodzie, w pozostałych regionach może gdzieniegdzie popadać i zagrzmieć.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po północy, dziś

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powiece świecą. Wyglądam, jakbym lapiał jakieś 70.